0: jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra.
1: Za oddanie krwi przysługują nam 2 dni pełnopłatnego wolnego od pracy.
2: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, tak ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów, a na te zasilane peletem, z drugiej strony obniża podaż drewna. W RMF FM więc interweniujemy w waszej sprawie. Na gorącą linię dostajemy od was sygnały o braku peletu, mimo że mamy środek lata. Jak to możliwe? Pytaliśmy o to Piotra Poziomskiego z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Jeżeli okaże się, że zima będzie porównywalna do poprzedniej, to tak jak już w lutym wspominałem, problemy, które w ten czas występowały, to jest nic w stosunku do tego, co może się wydarzyć tej zimy, bo tej zimy tego surowca będzie jeszcze mniej, jeżeli nic się nie zmieni. Myśmy występowali do Ministerstwa Rozwoju Technologii, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by podjąć radykalne działania doraźne tu i teraz. Jest przestrzeń, jest możliwość i jest to możliwe tak, żeby nie szkodzić przyrodzie, by ta podaż troszeczkę się zbilansowała. Jaka będzie reakcja, jakie będą skutki? Tego nie wiem, nie w mojej gestii.
4: Jakie działania takie doraźne powinny zostać wdrożone?
3: Wspominaliśmy tutaj głównie o tym, by na drugie półrocze chociaż bieżącego roku uruchomić dodatkowe masy surowca drzewnego w ilości do 2 milionów metrów sześciennych, by rynek drzewny mógł próbować się stabilizować, ponieważ problem jest nie tylko po stronie peletu, ale też innych wyrobów. Firmy są w krytycznie trudnej sytuacji finansowej, co za tym idzie, tracą konkurencyjność. Efekt tego jest taki, że spada nam liczba firm przetwarzających drewno w Polsce i to dość radykalnie. I ten proces się już rozpoczął. Jeżeli go nie powstrzymamy w porę, to potem może być po prostu za późno.
4: Jak to wygląda teraz właśnie, jeśli chodzi o kwestie tych prognoz na kolejne miesiące, nie tylko jeśli chodzi o pelet, ale w ogóle o produkcję na rynku drzewnym, bo mnie się wydaje, że jednak jest trochę tak, że my się szczycimy trochę tym, że mamy coś. Siedzimy tutaj przy stole z blatem, z grubego drewna, gabinety tutaj również wyłożone w drewnie. To jest coś, co nam się podoba, ale z tego, co pan mówi, to ja rozumiem, że w kolejnych miesiącach, kolejne lata, jeżeli tak faktycznie będzie, taka będzie polityka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tego typu wyrobów będzie albo mniej, albo one po prostu będą dużo droższe.
3: No myślę, że będzie jedno i drugie, bo jeżeli będzie mniej, to naturą rzeczy, one staną się wyrobami coraz to droższymi. No i dostępnym dla dużo węższej grupy społecznej. A co gorsza, w dalszym ciągu będzie trzeba przy czymś siedzieć, tylko pytanie, czy ten stół będzie z drewna, czy z plastiku, czy będzie z węglowodorów, czy będzie ekologiczny, czy nieekologiczny. I to jest właśnie podobnie jak w przypadku palety, swego rodzaju hipokryzja, gdzie z jednej strony krytykuje się zrównoważoną gospodarkę leśną, jaka była dotychczas prowadzona, z wszystkimi jej uwagami, bo tam były wady, tam trzeba było działać precyzyjnie ze skalpelem, indywidualnie rozpoznać i zapobiegać trudnościom społecznym, a nie powodować działania ogólnokrajowe. No ja powiem wprost, tylko i wyłącznie z celów politycznych, dla własnego partykularnego interesu politycznego. Natomiast w dalszym ciągu jest to hipokryzja, kiedy się krytykuje pobieranie surowca drzewnego z lasów, a jednocześnie się tłumaczy, że musimy coraz bardziej dbać o naszą planetę. Jestem głęboko przekonany, że użytkowanie wyrobów z drewna to jest jedna z najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych form ochrony również planety, zakładając, że mamy zrównoważoną gospodarkę, a taka w Polsce jest. Lasów w Polsce co roku mamy od 40 lat, co roku to więcej. I ten proces nieustannie się toczy, więc nie mamy powodu do tego, żeby się obawiać o lasy w Polsce na przyszłość.
4: Bo to jest ten dysonans, o którym pan mówi, to jest to, że jedna ręka daje, a druga ręka zabiera.
3: Tak, tak, tak. Najgorsze, że to są dwie ręce, które są na tej samej osobie.
4: Gdybyśmy mieli też może wyjaśnić słuchaczom, jak wygląda kwestia dostępności, no bo tak, my mówimy o pelet jako główny temat, ale to nie tylko o to chodzi. To już wyjaśniliśmy. Pelet jest skutkiem ubocznym w tartaku. Tartak pozyskuje drewno z lasów państwowych i tutaj właśnie jest ten problem, że ministerstwo blokuje ścinkę, blokuje zręby?
3: Tak, tak, tak, tak. No, w sposób jednoznaczny wszystkie działania, począwszy od moratorium z 23 trzeciego roku, które zostało ustanowione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Po dzień dzisiejszy poprzez całą masę drobnych, już później rozproszonych decyzji, które ministerstwo wydawało, to pozyskanie po prostu systematycznie spada. To jest tak, że tam jest brak spojrzenia holistycznego z mojego punktu widzenia. Nie patrzy się tak, jak ja sobie bym wyobrażał, żeby minister jakikolwiek właściwy patrzył na Polskę, patrzył na wszystkich interesariuszy. Tam jest skupiona uwaga w sposób nadwymiar intensywny tylko i wyłącznie na jednym interesariuszu, tylko i wyłącznie na osobach, które rozumie i szanuje mieszkających w dużych aglomeracjach, nie mających na co dzień do czynienia z tym, co nas otacza tutaj w regionach leśnych, w regionach wiejskich. No i to jest tylko kwestia przypodobania się tej wąskiej grupie społecznej w celach, niestety znowuż tylko politycznych. Nie ma tutaj racjonalnego podejścia i holistycznego spojrzenia na potrzeby całego kraju.
4: A myśli pan, że skoro sytuacja jest taka, jaka jest, że mówimy o tych dwóch, a w niektórych przypadkach, w niektórych wyliczeniach nawet i 4 milionach metrów sześciennych braku drewna, to jak będzie wyglądała zima? Ja nie chcę straszyć słuchaczy może, ale tak jak pan mówi, niektórzy już się przygotowują. Niektórzy latem palą tylko w kotle, w piecu tak zwane na wodę, tak, żeby mieć ciepło, ale niektórzy już się przygotowują na przykład na zimę, bo chcą być trochę cwańsi, bo chcą być trochę mądrzejsi niż w ubiegłym roku. Może być tak, że faktycznie tego peletu może po prostu zabraknąć?
3: Tak, bezdyskusyjnie. Bo wróć punkt pierwszy, z pustego salonu nie naleje, drewna jest mniej, peletu będzie mniej. Gdyby zadał mi pan pytanie troszeczkę inaczej, co dzisiaj mógłbym w swojej skromności zarekomendować rządowi, to ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko dwie drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
4: A orientuje się pan, co Lasy Państwowe na to? Czy to jest tak, że one też mówią, nie damy wam tego drewna, czy może chcieliby nawet tutaj współpracować?
3: Pamiętajmy o podległości, tak? Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest powoływany w pełni bezpośrednio podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska, czyli panie ministrze, więc tutaj myślę, że z całym szacunkiem do Lasów Państwowych to stanowisko jest w drugim rzędzie. Decyzje odgórnie są nakładane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a lasy, chciał nie chciał, są instytucją, która ma po prostu reagować i odpowiadać na polecenia, które są wydawane odgórnie.
1: Z Piotrem Poziomskim z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dobranocka w RMF FM. Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Kimkolwiek. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela tak jak w pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko o ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to
1: pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść,

tysiąca. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrowi. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrowi. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrowi. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF.

pisarz. Mam totalnie bekę tu z tych zakutych ubów, co finalnie sprzedały się za kilka stów. Ich pustych suk, ich tłustych dupsk, od stóp do głów.

0: Od Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Can I forgive?
2: I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: tych lat. Niech luźnie, co tam za mnie ma. Za te słowa nic nie kupisz, a jeszcze tracisz część duszy.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Co świata. W Kansas już za chwilę rozpocznie się spotkanie Argentyna-Szwajcaria. Wiadomo już, że zwycięzca tego spotkania w półfinale zagra z Anglią, która przed godziną po dogrywce, przypomnijmy, pokonała Norwegię 2-1. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Sąd okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. Ze szczegółami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Co oznacza piątkowa decyzja sądu?
2: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orban, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar zbrodni wołyńskiej, ogłosił to premier Donald Tusk. Jak politycy oceniają tę nową inicjatywę upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu? Sprawdzał to Jakub Rybski.
4: Politycy opozycji podchodzą do tego pomysłu ostrożnie i twierdzą, że wszystko zależy od tego, gdzie ten mur miałby powstać i jak dokładnie by wyglądał.
5: To jest jakaś nowa inicjatywa, a na tą chwilę konkretów brak. No tak to mogę skomentować. Naprawdę.
4: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej wskazują, że inicjatywa wybudowania muru pamięci jest kolejnym elementem budowania polityki historycznej Polski.
6: Polska od lat w sposób jednoznaczny i konsekwentny, bez względu na to, kto rządzi, upomina się o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Mamy Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach, o Polakach, ofiarach ukraińskiej powstańczej armii. On przypada dzisiaj. Organizujemy co roku uroczystości państwowe.
4: Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy Sebastian Gajewski. Polityk dodał, że tu cytat: Polska ma prawo i obowiązek do upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Już niemal 2/3 Polaków korzysta z AI w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. Sztuczna inteligencja stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej także wirtualny przewodnik, niekiedy nawet biuro podróży. Czy sztuczna inteligencja może nam zaplanować podróż marzeń? Pytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.
7: Ja myślę, że ja jestem w sumie trochę tradycjonalistą i ja lubię sobie szukać samemu rzeczy. Czasami wejdę gdzieś w ChatGPT, coś tam sprawdzę, ale akurat tak, żeby planować podróż, to nie.
8: Moja raczej nie używam do takich celów sztucznej inteligencji, bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
9: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
7: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawia reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: A wakacje dopiero się rozpoczęły. Magazyny krwi już świecą pustkami. Podczas gdy stalidawcy wypoczywają na urlopach na drogach, dochodzi do większej liczby wypadków i zapotrzebowanie drastycznie rośnie. Nasza reporterka rozmawiała z Małgorzatą Szymczyk-Nuszką, wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
10: Jest apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o krew. Na jakiej zależy wam najbardziej?
11: Nam zależy zawsze na każdej grupie krwi. Szczególnie teraz akurat zależy na grupie 0 minus. Akurat przed sekundą miałam telefon ze szpitala. No i pani doktor dla pacjenta właśnie zamawiała płytki, które są ważne 5 dni. No i osocze, no i wszystko było 0 minus.
10: Wakacje to jest trudny czas dla was.
11: No bo nasi dawcy stali, to wyjeżdżają właśnie na urlopy. Studenci mają wakacje, wyjeżdżają na wakacje albo do domu, więc w związku z tym ten nasz apel, żeby no, osoby, które do tej pory nigdy nie oddawały krwi, albo może raz chociaż tam, albo wielokrotnymi są dawcami, to żeby przed tym urlopem, przed wakacjami oddały krew, bo pacjenci tych wakacji nie mają.
10: Proszę ich zachęcić, tych, którzy jeszcze tu nigdy nie byli, bo pewnie tych przekonanych przekonywać już nie musimy. Dlaczego warto?
11: No oczywiście mogą Państwo sobie przeczytać właśnie na naszej stronie internetowej też przywileje. To głównym takim przywilejem są 2 dni wolnego. No więc to są takie 2 dni dodatkowe wolnego w pracy.

0: pracy i pełnopłatna oczywiście. Natomiast to ludzie myślą, że to jakaś procedura jest rozciągnięta w czasie. A to on tak nie jest. No oczywiście jak jest czwartek i wtedy każdy chce mieć też wolny weekend, no to wtedy no niestety to trzeba sobie poczekać na to oddawanie. Ale samo oddanie to jest średnio 8 minut. Tyle trwa jedno oddanie takiej krwi pełnej. A z tego muszą Państwo wiedzieć, że mamy trzy składniki, czyli mamy koncentrat krwinek czerwonych, mamy osocze świeżo mrożone i płytki, czyli trzech potencjalnych pacjentów takiego jednego oddania krwi może otrzymać nasze składniki. No i też ludzie się boją jakby tego samego ukłucia, ale to niczym się nie różni niż badanie laboratoryjne, więc to jest, wiadomo, no musi być ukłucie, no bo tak raczej się nie pobierze na razie krwi. Ale to nie jest jakieś właśnie, nawet jest, powiedziałabym, mniej bolesne niż właśnie jak jesteśmy w laboratorium i wykonujemy badanie.
1: Czy do takiego pobrania krwi musimy się jakoś specjalnie przygotować?
0: Troszeczkę musimy się przygotować, bo musimy być na pewno wyspani, wypoczęci. Musimy być po posiłku, czyli to właśnie różnica jest z badaniami laboratoryjnymi, bo najczęściej to mówią być naczczo, a tutaj musimy być po posiłku. Niech ten posiłek właśnie będzie taki lekkostrawny, może jakiś tam wysokokaloryczny może być. No i musimy być bardzo dobrze nawodnieni, a szczególnie właśnie jak jest ciepło na dworze. My musimy wypijać 2 litry płynów, czyli w tym dniu, kiedy oddajemy, oczywiście nam musimy się nawadniać, ale też nawet 3 dni wcześniej, jakbyśmy się nawadniali lepiej, no albo jak już się już dobrze nawadniamy w ogóle, no to też dobrze, no to jednak wypijmy wodę, tam soczkiem może, coś tam, żeby było do tej wody.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Myślę, że wielu z nas obawia się, że ich krew nie nadaje się do dzielenia z innymi.
0: Właśnie to sobie można dokładnie przeczytać, bo to jest zawarte w procedurach, jest w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji. No generalnie mówi się, że osoba taka zdrowa może oddawać krew, ale to się już od kilku lat zmieniło, więc zmieniła się na przykład, kiedyś osoby były dyskwalifikowane na stałe z chorobą Hashimoto, a teraz można. No, trzeba mieć spełniać oczywiście warunki, trzeba mieć zaświadczenie, tam się nie zmieniało leków, trzeba mieć te hormony unormowane. Kiedyś osoba, która miała alergię, dyskwalifikacja, a teraz może oddać astma, dyskwalifikacja kiedyś, a teraz można oddać łuszczyca. Ja nie mówię o jakichś takich bardziej dramatycznych tych łuszczycach powikłanych, ale taka osoba też może oddawać. I właśnie z tymi pytaniami mogą Państwo zetknąć się na tej naszej stronie internetowej albo nawet zadać te swoje pytanie właśnie do gabinetu lekarskiego, czy ja mogę oddać krew. Wtedy Państwo też uzyskają informacje.
1: Krwi nie da się wyprodukować. Ci, którzy potrzebują tego drogocennego płynu, liczą tylko na nas.
0: No i tutaj mamy właśnie problem, bo technologicznie wiadomo, że są próby dotyczące stworzenia sztucznej krwi to od kilkudziesięciu lat. Natomiast no, do tej pory no właśnie się nie udało tych wszystkich składników pozyskać. W związku z tym no to pacjent liczy na tego zdrowego dawcę, a niejednokrotnie nawet pacjent, który później wyzdrowieje, to on zostaje dawcą. Jak wszystko się zakończy dobrze, to on mówi, no trzeba się teraz odwdzięczyć. Natomiast no, wiele osób właśnie, nawet ciężko chorych pacjentów, no nie ma rodziny, nie ma znajomych, a oni liczą na drugą osobę, że przyjdzie i tą krew dla nich odda, że będą mogli mieć szansę na zdrowie i życie.
1: Wakacje są trudne nie tylko dlatego, że nie ma dawców, ale też dlatego, że jest wiele wypadków i tych potrzeb jest więcej.
0: No taki jeden wypadek to nawet kilkadziesiąt litrów przelanej takiej krwi. No, takie zdarzały się, wiadomo, że no, też zabezpieczamy na przykład w kilka składników. No i tutaj no, taki wypadek komunikacyjny, a niejednokrotnie on no, nie jest, że to jest, ulega wypadkowi tylko jedna osoba. A jeździmy w wakacje częściej, no to z automatu no, potrzeba właśnie tych większych stanów krwi, żeby faktycznie zabezpieczyć tych pacjentów ciężkich, rannych.
1: Rekordzista tutaj we Wrocławiu, ile oddał krwi?
0: No ponad 150 litrów, 170 tam z kawałkiem nawet. No mam w ogóle bardzo duże chyba taką grupę krwiodawców, 100 litrowców. więc tam część osób wyraziła zgodę i dalej oddaje krew i tutaj widzimy właśnie, jak też wyglądają. Bardzo dobrze wyglądają. No i to nas bardzo cieszy, no bo właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100-litrowych, czyli to faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra. Więc to jest taki aspekt właśnie, że jak człowiek wie, że to nic nie jest strasznego, że to nie jest jakoś czasochłonnego, nie jest nic, co musimy ponieść koszty, tak, z tym związane, a wręcz nawet odwrotnie, czyli mamy te przywileje związane z oddawaniem krwi, no to jest fajna rzecz i dlaczego tego nie robić?
1: Na początku rozmowy mówiła Pani o tych 2 dniach wolnego, ale to też chyba ogromna po prostu satysfakcja, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, czynienie dobra.
0: No bo pierwsze właśnie osoby, które się tam wahają, no to też można, jak Państwo nie mają w gronie żadnego krwiodawcy, który obala mity, to też można do nas się zwrócić, czy przyjść właśnie z jakimś inną osobą, która jest krwiodawcą, to nic strasznego, to no, nie ma tak, że to jest jakiś zabieg bolesny, że jest zabieg długi, więc, a tu jest uratowane życie, tak, ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować. To tym bardziej no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż Państwo, którzy przyjdą do Centrum Krwiodawstwa albo do oddziałów terenowych, albo na akcję wyjazdową pobierania krwi i oddadzą tą krew dla potrzebującego.
2: Z wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Małgorzatą Szymczyk-Nóżką rozmawiała Martyna Czerwińska. A na początku faktów mówiliśmy o ostatnim ćwierćfinale tego mundialu Argentyna-Szwajcaria. No i już w 10 minucie Argentyna wychodzi na prowadzenie 1-0 dla Argentyny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Także tak, od góry może. Skimask Willow na 500. Bagdiora

0: obec.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
5: Co ty powiedziałeś?
6: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
5: No to mi chodziło. A jak nazwiemy tę piosenkę?
6: Oby nie.
5: A nie ma tytułu, zobaczymy.

Maja, aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą miną nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po Friday. Psy chciały mnie spisać. No a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobiłem wczoraj coś głupiego.

0: Bla.
1: Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wypierdalać. No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypierdalam. Z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi, klapki oka. Aha. Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popat.

bla bla. Dla ciebie pojechałbym na Audi Riverboat, bo twoje długie chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajny stary, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stację, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza, będę powtarzał bez przerwy. Wiśniowa najlepsza.

0: spełniły pani marzenia i plany. Może to była ta jedyna, by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam.
1: Ostatni w kolejce, czekam na deszcz. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś. Wyślę

usta. Pokaż mi, gdzie masz, tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pance na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

marzymy se steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to. Fala podmywa nam miasto, a my sobie jemy kebaba na gastro i przed przymkniętym okiem wlewamy to alko w gardło. O, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Jo, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Niech tylko pokażą mi stolicę, gdzie mogę pośrodku jebnąć

mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Jeśli bym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi, i znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf, i dał bezdomnemu 25 koła. I wrócił taksówą na zrywę jak świr, tylko po to by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa, jak wtedy kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie, nie wiem czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczym kumplem, nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze.

Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę, aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy, spokojnie patrzę sobie na to wszystko. No pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki.

0: Marek, idź do Piotra i zapytaj. Monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: teraz tańczę, bass.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Aż

każdy zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać.

zwykle kącie. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zbliżają się też fakty, na które zapraszam Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Amerykanie ponownie atakują Iran. To odpowiedź na ostrzał kontenerowca płynącego pod banderą Cypru w ciśnienie Ormus. Argentyna na prowadzeniu w walce ze Szwajcarią o awans do mundialowego półfinału. Trwa budowa stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Do jej ukończenia potrzeba jednak jeszcze 16.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Widzek. 16 milionów złotych potrzeba na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Stworzenie takiej placówki podjęła się fundacja, która od lat pomaga maluchom i ich rodzicom. Prowadzi już domowe hospicjum i centrum dziennej opieki. Powstający nowy budynek będzie tak naprawdę szpitalem z całodobową opieką dla nieuleczalnie chorych dzieci. Hospicjum będzie też zapewniało tak zwaną opiekę wytchnieniową.
3: Rodzice, którzy mają ciężko chore dzieci, muszą się nimi opiekować 24 godziny na dobę. Chodzi taki czas, że są bardzo zmęczeni albo potrzebują zaopiekować się po prostu sobą. Iść do lekarza, położyć się do szpitala albo zająć się resztą rodzeństwa, która jest w domu i wtedy mogą wyjechać na krótki wyjazd właśnie z resztą gromadki. Wtedy opieka wytchnieniowa pomaga zaopiekować się chorym dzieckiem.
2: Mówi Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Więcej o inwestycji i o tym, jak można pomóc w budowie, przeczytać na rmf24.pl. Teraz w faktach ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy zamykają na 5 tygodni fragment swojej autostrady prowadzącej do polskiej granicy. Samochody ciężarowe nie będą mogły nawet korzystać z objazdu. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Słowacka autostrada D3 zostanie zamknięta w niedzielę o 23 i ponownie otwarta dopiero 17 sierpnia. Na kilkukilometrowym odcinku od Świerczynowca do Skalitego w tym czasie remontowane będą jednocześnie wiadukty i tunele. To jednak nie jedyne złe wieści dla kierowców, bo na czas remontu dla tirów zamknięta będzie także poprowadzona równolegle słowacka droga krajowa nr 12. Tak więc ciężarówki nie będą mogły skorzystać z najkrótszego objazdu zamkniętego odcinka i będą musiały poszukać innej drogi na Słowację lub przejechać przez Czechy. Dla jadących naszą ekspresową S1, która łączy się ze słowacką autostradą D3, będą to więc poważne utrudnienia i to w środku wakacji.
1: Wakacje w faktach RMF FM.
2: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają tam dni Hanzy. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice. W ten weekend impreza przeniosła się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej kultury i historii. Tak mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
5: Przed nami imprezy we Frankfurcie nad Odrą. W weekend kulminacyjne wydarzenia po stronie frankfurckim, między innymi przy tamtejszym ratuszu. Tu taka ciekawostka, że oprócz wykonawców niemieckich, również przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich między innymi zespół Bratanki.
2: Podkreślił Adam Szulczewski. Szczyt sezonu urlopowego jest coraz bliżej. To potwierdzają właściciele gospodarstw agroturystycznych i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich. Chętnych na przyjazd jest równie dużo, co przed rokiem.
6: Jest zainteresowanie, bo już od jutra znowu jest grupa.
7: Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć wolny termin pod koniec lipca albo na początku sierpnia, udałoby się, czy na razie jest wszystko zapełnione?
6: To znaczy, wszystko może nie zapełnione, jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
7: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
6: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt.
2: Z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego w gminie Bodzentyn w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Sopot przyciąga coraz więcej turystów i to nie tylko w wakacje. Z analizy opartej na danych GUS i płatnościach kartami Visa wynika, że goście zostają tu na dłużej i wydają więcej pieniędzy. Ale kto najwięcej i czy są zaskoczenia? Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski przeanalizował raport razem z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiejem Barskim.
8: Kto najwięcej wydaje w Sopocie?
9: Patrząc na dane systemu Visa, bo z tym partnerem podpisaliśmy porozumienie jako pierwsze polskie miasto w ubiegłym roku, no to możemy z całą pewnością powiedzieć, że Norwegowie, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i Szwedzi to jest taka pierwsza piątka narodowości, które najwięcej wydają w Sopocie, jeśli chodzi o turystów, gości zagranicznych.
8: Skoro macie te dane z kart płatniczych, to wiecie też, na co wydają te pieniądze.
9: Tak, możemy zajrzeć rzeczywiście trochę głębiej w ten system i dowiedzieć się, na co wydają turyści w Sopocie za sprawą kart Visa i tutaj zdecydowanie kulinaria wybijają się na pierwsze miejsce. Prym wiodą Norwegowie i Szwedzi, którzy zdecydowanie najwięcej wydają podczas pobytu na smaczne jedzenie w naszym kurorcie.
8: Czyli to jest też promocja w tych krajach skandynawskich, jeżeli chodzi o kulinaria trójmiejskie, sopockie?
9: Zdecydowanie. Dla nas to jest podpowiedź, wskazówka, a nawet potwierdzenie tego, że od kilkunastu miesięcy w prawidłowy sposób prowadzimy swoje działania promocyjne na rynku skandynawskim. Tam rzeczywiście

0: Jest ogromne zainteresowanie ofertą gastronomiczną, a pod zastawą tego, że ma chociażby kilka restauracji w prestiżowym przewodniku Michelin, ale też bogatą, urozmaiconą ofertę gastronomiczną, no może tutaj przyciągać gości ze Skandynawii.
1: Patrzymy na Skandynawię, spójrzmy też na kraj. Kto najczęściej odwiedza Sopot?
0: Jeśli chodzi o odwiedziny, to prym oczywiście wjedzie województwo mazowieckie na czele z Warszawą, natomiast mamy silne wsparcie tutaj w postaci naszej aglomeracji, mieszkańcy Gdańska, Gdyni, ale też takich powiatów jak powiat pucki, kartuski czy gdański chętnie przyjeżdżają do Sopotu, spędzają tutaj czas, korzystając z oferty kulinarnej czy oferty kulturalnej i też to widzimy po danych, do których mamy dostęp.
1: Czy można to rozdzielić na miesiące? Częściej ktoś przyjeżdża zimą, częściej ktoś przyjeżdża latem?
0: Oczywiście. To też te dane pozwalają nam monitorować ruch turystyczny w niskim sezonie, w wysokim sezonie, w okresie letnim. I tak tutaj w okresie letnim w kwestii gości zagranicznych prym wiedli ponownie goście z Niemiec, Czech, Słowacji, oczywiście krajów skandynawskich. W przypadku Polski mówimy tutaj o województwie mazowieckim, województwie pomorskim, wielkopolskim, czy śląskim. Natomiast w skali całego roku ten ruch turystyczny jest porównywalny do roku 2024. Natomiast co nas bardzo cieszy, w miesiącach jesienno-zimowych obłożenie w obiektach noclegowych, liczba udzielonych noclegów wzrosły rok do roku, a to pokazuje, że Sopot jest atrakcyjny również poza tym okresem letnim, w którym najczęściej jest kojarzony.
1: Patrząc na ten raport, jest coś, co was mogło trochę zaskoczyć, albo jakaś miejscowość, jakieś państwo się pojawiło, którego się nie spodziewaliście, że będzie tak wysoko w tym rankingu?
0: W przypadku gości krajowych ogromny skok jakościowy, ilościowy w kontekście wydanych środków pieniężnych za sprawą kart Visa odnotowali mieszkańcy Białegostoku, co nie było dla nas takie oczywiste, natomiast rzeczywiście ten skok jest bardzo jakościowy. Zaraz za Białymstokiem mieszkańcy Wrocławia dużo chętniej wydawali swoje pieniądze w Sopocie. Natomiast w przypadku gości z zagranicy dla nas sporą niespodzianką są goście z Islandii, którzy głównie za sprawą przyjazdów korporacyjnych, biznesowych kilka razy w roku okazali się bardzo kalorycznymi turystami, bo podczas swoich krótkich pobytów wydali na tyle duże kwoty, że w skali całego roku możemy mówić, że są w top 10 najwięcej wydających pieniędzy, turystów wydających najwięcej pieniędzy w Sopocie.
1: A czy wiecie, jakie to są firmy?
0: Są to firmy z sektora branży rybnej, które już od kilku lat obrały sobie Sopot jako miejsce takich wyjazdów motywacyjnych, korporacyjnych o długości od kilku do maksymalnie tygodnia.
1: Na co głównie wydają turyści w Sopocie?
0: Tutaj zdecydowanie największe wydatki są w kategorii kulinaria i tutaj w przypadku gości z zagranicy, Norwegowie i Szwedzi najczęściej i najwięcej wydają pieniędzy w naszych sopockich restauracjach, co bardzo nas cieszy i pokazuje, że warto z taką ofertą promować Sopot na tamtym rynku.
1: Czy jakieś wnioski po tym raporcie wyciągacie? Gdzie trzeba z tą promocją iść dalej? Gdzie trzeba ją zwiększyć? Gdzie może jej brakuje?
0: Tak, po to nawiązaliśmy tą współpracę, żeby wiedzieć, czy nasze działania dotychczas podejmowane były zasadne, ale też, żeby zobaczyć, na których rynkach warto być może położyć mocniejszy akcent, przewartościować swoją ofertę, więc cały czas te dane analizujemy i już działania na ten rok są planowane właśnie zgodnie z tym, co widzimy w systemie, tak aby jeszcze skuteczniej ściągać tutaj turystów, którzy potem zostawiają swoje pieniądze i zasilają naszą lokalną gospodarkę.
1: W jakich krajach pojawi się Sopot częściej?
0: Byliśmy już w Norwegii, za chwilę będziemy w Czechach, natomiast są tutaj głównie rynek czeski, skandynawski, niemiecki, to są te obszary, z których będziemy starali się ściągać jeszcze więcej turystów.
1: I co zachęca tych turystów, żeby przyjechać do Sopotu?
0: No my prezentujemy Sopot jako kurort całoroczny. Oczywiście jesteśmy zdani jako miejscowość, która przyciąga głównie latem, natomiast pokazujemy ofertę spa, wellness, ofertę gastronomiczną, ofertę kulturalną, która przez cały rok może być atrakcyjna. I też zauważamy, że tak zwany low season, niski sezon, jest coraz częściej dostrzegany i pożądany przez turystów, bo nie każdy chce w tej chwili wypoczywać w takim okresie roku, kiedy mamy tłumy na ulicach, tłumy w restauracjach, dlatego chcemy przekuć ten niski sezon jako mocny argument przemawiający za tym, żeby Sopot odwiedzić na przykład jesienią czy zimą. Stąd nasza kampania Widzimy się w Sopocie przez cały rok i widzimy, że to powoli przynosi efekty.
1: Widzimy, patrzymy teraz na Zatokę Gdańską. Słońce przebija się już. Ten lód, który był na morzu, chyba odpłynął albo się roztopił. Spodziewacie się teraz wielu turystów?
0: Tak, liczymy na to, że wraz z nadejściem wiosny tych pierwszych promieni słońca ruch turystyczny odbije się znacznie w górę. Myślę, że już wszyscy mamy dość zimy, chociaż była piękna, no to jednak trochę za długa z perspektywy branży turystycznej tutaj nad Zatoką Gdańską, więc liczymy, że rzeczywiście ten ruch turystyczny będzie teraz rósł w siłę i z każdym kolejnym weekendem, im bliżej lata, tym więcej turystów, ale też gości odwiedzających Sopot na kilka godzin będzie po prostu coraz więcej.
1: Mówiliśmy też o miejscowościach dużych, różnych z kraju osobach, które przyjeżdżają do Sopotu. A czy ludzie żyjący nad morzem też przyjeżdżają do Sopotu?
0: Zdecydowanie. No widzimy, że mieszkańcy Gdańska czy Gdyni chociażby, czy naszych dwóch dużych sąsiadów bardzo chętnie odwiedzają Sopot. Widzimy to i po punktach informacji turystycznej, gdzie dopytują, jak spędzić czas, co dzieje się w Sopocie, gdzie smacznie znieść, bo takie rekomendacje osobiste są na wagę złota. Natomiast widzimy to też tych twardych danych, widzimy na co wydają i rzeczywiście kulinaria, różnego rodzaju usługi czy oferta kulturalna to jest coś, na co mieszkańcy aglomeracji chętnie przeznaczają czas i pieniądze w Sopocie.
2: Z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiejem Barskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: A może tak wszystko rzucić? Wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowę, gadżety. Wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, dozą. Pomyśl, na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko z tłumu.

może by tak wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczona felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, z nudów złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych. Kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wam dachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petru Boys.

Straciłbym dłonie, gdybym na raz musiał przeliczyć cały ten hajs. Dwie dekady w trasie, masz wyobraźni, a dalej nic nie wiesz o tym, co mam w scena. Mnie nienawidzi ulica, szanuję za szczerość, serce, lojalność od lat. Nic nie zawdzięczam nikomu, od zawsze na siebie stawiam wabank. Dla jednych sukces to morda na puszce, wersy do piwa, sława i lans. Dla mnie rodzina, wsparcie od ludzi, każda wygrywa.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kufel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz notesy.

0: czymkolwiek.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. To będzie prawdopodobnie kolejny remis w ćwierćfinale mistrzostw. O awansie do półfinału Argentyny lub Szwajcarii zdecyduje dogrywka. Wysokie ceny i problemy z dostępnością peletu. Mimo to Ministerstwo Klimatu nie planuje zwiększenia podaży drewna. W Gdyni padł rekord. Podczas świętowania Kaszubi zagrali na ponad 500 diabelskich skrzypcach. Ostatni ćwierćfinał tego mundialu nie zakończy się prawdopodobnie w regulaminowym czasie gry. Do końca pozostało pół minuty i potem jak w drugiej połowie Szwajcaria wyrównała wynik z Argentyną, potrzebna będzie dogrywka. Przypomnijmy, o awans do walki o puchar zwycięzcy tego spotkania zawalczą z Anglią, która także po dogrywce pokonała wcześniej tej nocy Norwegię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w ukraińskiej dyplomacji. Po co? By przyspieszyć realizację uzgodnień z partnerami dotyczących dostaw uzbrojenia. Podkreślił, że szybciej

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład strocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
4: W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to wczoraj premier Donald Tusk.
5: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
4: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też, żeby odkrywać prawdę. Tak komentowali w podkarpackiej wsi Red Róż uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.
6: Upamiętnić ofiarę oczywiście.
7: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
8: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
9: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
10: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
11: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
4: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu ta liczba wynosiła 505.
12: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
13: Jedność, jedność Kaszub!
14: Bijemy rekord, jak idzie!
12: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
14: Jeszcze gramy, grajemy w rytm. Każdy diobeł, każdy inny, każdy kolorowo i wesoło. Po kaszeczku dyma czadu.
15: Cudowne. I że wszyscy się cieszą tym diabłem, jednak tak dużo ludzi ma wyczucie tego rytmu. To jest piękne.
12: To było słychać.
15: No tak, a to jest ważne. Ja nawet prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
4: W Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A przez cały weekend Kaszubi z różnych stron świata będą świętować. Wcześniej nieśli przez miasto swój symbol. 100-metrową żółto-czarną flagę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
17: Ważne co będzie jutro. Kiedy robi się

0: teraz budujemy swój rzym.
1: Kiedy robi się późno, wtedy zaczynam żyć.
0: Nieważne co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk.
2: RMF Polski Hip Hop.

mikrofonu, więc nie pytaj, czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

Znam ludzi tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będąc dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Żyłem jak cień i ziemia. Gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemów w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię.

będzie. Stałem zdygani tam przed nim, on widelcem ostrzył se zęby na bestie. Ostrzył se zęby na bestie. Człowiek, co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć, co miałem myśleć. Tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię, dla kogo kurwa? Dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku?

wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga na

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

wrogów i na ogół bez miłości. Ktoś powie, że teksty są monotematyczne. Ja powiem, bo to moje życie. Mój hip-hop, nim wszystko, to moje życie. Niezwykłe zjawisko, Lil, to kojarzycie.

życiu lepiej sobie radę z tym afektem dać. I zaraz się chyba rozpalę ze wstydu, jeżeli masz zamiar tym łakom dać grać. Typy w komentarzach już mają ból dupy. Pozdrawiam, postaram się podjadać was, aż będziecie żarem strać. Ja realizuję dalej.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hot Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

A że rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity.

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to

0: pozdrawiam wszystkich gaje, hombie.
1: Młody wóz znów zaczyna, znasz mnie, 2020, lat 19, chwila. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, tall pine, wiraż, grupa restauracyjna, see ya.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: błyskawicach. Słońce. Jak błyskawicach. Słońce. Na ustawkę z ziomalami. Serfuję na tsunami.
1: Odpalam sługa od pioruna. Pioruna, pioruna, pioruna.
0: Kurwa,
1: pioruna.
0: Pić albo nie pić. Shakespeare. Pić, nie pić. Shakespeare.
1: Jak jesteś w porządku, nie pękaj. W największej burzy nie zmokniesz. Mamy otwarty szyberdach. Łodzie oparte na oknie. Odpalam sługa od pioruna. Wódkę piję pod deszczówkę. Nie mamy skopków, odkręcam migacz od deszczówki.

0: Ciebie bawić Shakespeare.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany logik.
3: Co jest, co jest, co jest, co jest?
2: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej. Kurwo.

zaparkowałem furę, wiesz co chodzi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć. A ta shorty inspiruje, wiesz co chodzi.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy całą noc walczyli z pożarem w Strzegomiu. Ogień objął wieczorem budynki pokolejowe oraz nielegalne składowisko odpadów. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu zapowiedział zemstę za śmierć swojego ojca podczas amerykańsko-izraelskich ataków. To Argentyna ostatecznie melduje się w półfinale mundialu. Zwycięstwo zapewnili sobie, zdobywając w dogrywce ze Szwajcarią aż 2 gole. Zaczynamy od ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj późnym popołudniem i objął budynki pokolejowe oraz składowisko odpadów w pobliżu stacji PKP. Łatwopalne materiały znacznie utrudniały akcję. Spłonęły m.in. dach dawnej wieży ciśnień i stara parowozownia. Na miejscu do nocy pracowało 39 zastępów straży. Do tej pory nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak przekazał nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, akcja potrwa przynajmniej do godzin porannych. W wielu miastach w Polsce odbyły się wczoraj uroczystości 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Obchody zorganizowano m.in. w Warszawie, na Skwerze Wołyńskim.
3: No jest to wydarzenie, które wciąż budzi we mnie nadal, mimo że mnie to bezpośrednio dotyczyło, jakieś pokłady takich mocnych emocji, skrajnych emocji.
4: Czy u pana w rodzinie rozmawiało się o ludobójstwie na Wołyniu? Czy to była taka żywa historia?
3: Najbardziej babcia rozmawiała z nami, bo babcia miała siostry, które właściwie te siostry bardziej jakby doświadczyły

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Przez tej krwi zamordowanego przewódcy i wszystkich męczenników dwóch wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców. Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić. Powiedział Musztaba Chamenei. Dodał, że Teheran zna nazwiska odpowiedzialnych za zabójstwa jego ojca i innych Irańczyków, którzy zginęli podczas wspomnianych dwóch wojen. 86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Krajem rządził przez blisko 37 lat.
2: To są poranne fakty w RMF FM.
1: W 37 departamentach Francji będzie obowiązywać dziś najwyższy czerwony alert z powodu upałów. Jak informują media, ostrzeżeniami będzie objętych łącznie 26 milionów osób. W ten weekend wielu Francuzów udaje się na wakacje. W związku z tym wystosowano liczne apele o zachowanie ostrożności na drogach. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur w kraju na przestrzeni dwóch miesięcy. Upały mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. Tragiczne doniesienia napłynęły z Republiki Południowej Afryki. Nie żyje reprezentant tego kraju, Jayden Adams, który jeszcze dwa tygodnie temu grał na Mundialu. Miał 25 lat. Adams zagrał we wszystkich trzech meczach grupy A Mundialu. W pierwszym składzie wystąpił przeciwko Meksykowi i Czechom, a w spotkaniu z Koreą Południową wszedł na boisko z ławki. Pozostał rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą, ale w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie poddano przyczyny jego śmierci. Za nami dwa ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Nad ranem, po dogrywce, Argentyna zameldowała się w półfinale, pokonując Szwajcarię 3-1. Dwa gole zdobyła jednak właśnie w dogrywce, bo po pierwszych 90 minutach spotkania obydwie drużyny miały po jednym punkcie. Tej nocy także wcześniejsze ćwierćfinałowe spotkanie rozstrzygnięto w dogrywce. Historyczne starcie Norwegów z Anglikami. W regulaminowym czasie gry zakończyło się także 1-1. W dogrywce jednak to Anglicy zdobyli zwycięskiego gola. Tak więc w półfinale zobaczymy na boisku drużyny Argentyny i Anglii. A tymczasem norweskie media zgodnie podkreślają, że porażka ich zespołu jest bolesna, ale drużyna może być dumna ze swojego występu. Dzienniki piszą o heroicznej walce i pięknej przygodzie, przypominając, że Norwegia po raz pierwszy w historii dotarła do ćwierćfinału Mundialu. Komentatorzy zwracają też uwagę, że zespół był bliski sprawienia sensacji, a mimo przegranej osiągnął wynik, który jeszcze przed turniejem wydał się poza zasięgiem. Jeszcze więcej informacji i sprawdzonych faktów w porannym wydaniu. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Katarzyny Podrazy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Aj, wychodziło nam się lato i teraz mamy rześki poranek w kraju. Jeśli wychodzicie właśnie z psiakami na spacer, no to obowiązkowo jakaś bluza, sweter, to wszystko wskazane. 9 stopni tylko w Zakopanem, po 12 w Kielcach, Suwałkach i Lublinie. 15 w Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy, a najcieplej w Koszalinie 18 stopni, a dziś w ciągu dnia tak do 26 stopni nawet.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Aż się zaskoczyłam, że w Poznaniu i... Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like a...

Jestem typem przy barze, który sam opróżnia szklany zbyt długą opowieścią, którą dzieli się z barmanem. Nieśmiesznym żartem, który wciska jakiś w jego oczach jak się przyjmie.

cuda. Jej nadzieją, że się uda jednak. Jej sercem, które pęka, bo musiałeś uciec. W jej oczach jak się przyjrzysz, to zobaczysz ten sam smutek. Jestem jej przebaczeniem, dłonią i uśmiechem. Kiedy wrócisz jednak cały i przeprosisz i znów będziesz. Jestem historią jej życia, twojego życia. Usiądź

tak samo mi jak i tobie. Czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap i śpij.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Yo, suwenu, tak jest. Sogum na picie. Chyba knap. Alkoholigan na kop.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista, wsiadł na stacji uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

0: Polska. Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: That might be toxic, don't touch it.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: zdecydować.
1: Nieraz się przejechałem, no to przejdziemy do sedna. O czym mam nawijać, ja innego życia nie znam. Nigdy dosyć. Setki nieprzespanych nocy. Tak bardzo niezdarny, że zbiłem se kokosy. Ja jestem asem w talii, ona ma taliosy. Hej Mercedes,
2: proszę.
1: Jak tu nie gwiazdożyć?
2: Przepraszam, ale nie mogę ci.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. Yeah,

0: auto. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy Kajirago. Jak to świry, świry, świry. Wjeżdżamy jak tornado. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy Kajirago.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Darzyna Podraza, dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam.
2: Słuchamy.
4: Trudna noc dla strażaków w Strzegomiu. Sprawdzimy, czy udało się opanować pożar w pobliżu stacji PKP. Mur pamięci między innymi z nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej ma stanąć w stolicy, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
4: A w sporcie meldunek z Mundialu i Wimbledonu. Kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Blisko 180 strażaków walczyło przez całą noc z płonącą pryzmą odpadów i pożarem budynków należących do kolei. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Benjaminie, co o tej akcji mówią strażacy?
6: To bardzo trudne działania, przede wszystkim ze względu na silne zadymienie. Dogaszanie potrwa bardzo długo, bo pryzma odpadów jest ogromna. Trwa ciągła rotacja ratowników i dostawy wody.
7: Pryzma odpadów taka, myślę, że o wymiarach z 50 na 70 metrów około i wysokości nawet do 8 metrów. I te odpady różnorakie, natomiast one są rozdrobnione, takie zmielone i w dużej mierze są to tworzywa sztuczne. Dlatego też te działania były na tyle trudne, że musieliśmy wykonać bardzo dużo pracy w aparatach powietrznych.
6: Powiedział mi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
4: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku, mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Premier

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Bez kontrowersji, bo jak twierdzą Norwegowie, piłka wybita przez ich bramkarza zahaczyła o kabel kamery telewizyjnej, co miało wpływ na akcję zakończoną utratą gola. Potem nad ranem Argentyna wygrała 3-1 ze Szwajcarią. Teraz czas na mecze półfinałowe. Spotkanie Francja-Hiszpania ruszy we wtorek o 21:00, a w środę o tej samej porze mecz Argentyna-Anglia. Linda Noskowa, zwyciężczynią kobiecego Wimbledonu. Czeszka w finale w 3 setach pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O dramaturgii tego pojedynku opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Wydawało się, że dla Noskowej to będzie naprawdę przyjemny, prosty finał. Pierwszy set wygrany 6-2, w drugim prowadzenie 5-2 i nagle zapaść w grze, błędy, nerwy. Muchowa to wykorzystała, 5 kolejnych gemów i wygrana partia. W trzecim secie Noskowa się jednak opanowała. Znów grała na wysokim poziomie i ma pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. A ten finał i jego czeski skład to jest kolejne potwierdzenie, jak fantastycznie rozwijane są u naszych południowych sąsiadów kobiece tenisowe talenty. Dość powiedzieć, że w czołowej setce rankingu WTA jest obecnie aż 10 czeskich zawodniczek. Noskowa po wygraniu Wimbledonu przesunie się w najnowszym zestawieniu na 7. lokatę. Iga Świątek od jutra będzie 8. rakietą świata.
3: Światowy jest zlot kaszek.
1: Do Gdyni przyjechało kilka tysięcy Kaszubów. Na Molo Południowym odbył się 27. Światowy Zjazd Przedstawicieli tej grupy etnicznej. Wcześniej ulicami miasta przeszła parada ze 100-metrową czarno-złotą flagą.
4: Przyjechałam aż z Niemiec, wie pan, żeby tutaj iść i nieść tą flagę. I to jest takie ogromne poczucie radości i szczęścia.
3: Nie wiem skąd, czy z Krakowa, z Warszawy, niosą naszą flagę. To jest coś wspaniałego, coś pięknego.
5: Czuć ciężar tej flagi, odpowiedzialność?
6: Bardzo duży ciężar i odpowiedzialność wielka.
5: Wchodzimy teraz na Molo Południowe z tą wielką flagą.
6: Łzy się same na oczy cisną, bo widać, że ludzie po prostu podchodzą. Różni ludzie, nie tylko Kaszubi. Każdy chce pomóc dźwigać tą flagę. Ci wszyscy, którzy w sercu czują Kaszubszczyznę i czują, że są przyjaciółmi Kaszub, czują to, że ta ziemia jest ważna.
1: Usłyszał w Gdyni nasz reporter Stanisław Pawłowski. A już w kolejnych faktach zajrzymy na Śląsk.
7: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi.
1: Więcej o wielkiej manifestacji w Katowicach usłyszycie w Faktach o 8. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Oj, dziś to parasole w dłoń, bo rozpadało się o poranku. Pada prawie wszędzie, za wyjątkiem północy. Urlopowicze, to dla was dobra wiadomość, jeśli jesteście nad morzem. 10 kresek na termometrach na południu, po 13 w centrum, 18 na północy, a najcieplejszym miejscem jest teraz Gorzów Wielkopolski. Tam 19 stopni, a w ciągu dnia to może być nawet 26.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: A jeśli chcecie zmienić temat do narzekania, bo już znudziło wam się narzekanie na...
12: Jemy z

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.
2: Przechodzą w biznes

0: kimkolwiek jest.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Op.
3: Can I forgive? I can't.
2: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
4: Po!
5: Ej, ej, a, iść nawet jak nie, a.

RMF Polski Hip Hop.

Ale w moich oczach tylko czerń. Nie wiem co to dzień, co do słońca blask, co to jest uczucie, kiedy patrzysz na mnie tak i na wiedza się. A oto co ci mówię.

wiem sam, czy po to przyszedłem. Czy chcę właśnie ciebie, czy to obojętne. To mocny jad, ja wampirem jestem. Jeszcze o tym nie wiesz, co

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Hayas zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Życie jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie, jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Te z bólem koneksje, mam

0: Pies bez pański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja psia psiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na den.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dania faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Trudna akcja do gaszenia pożarów w pobliżu stacji PKP w Dolnośląskim Strzegomiu. Mamy ważny apel strażaków. Przed powrotem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej przestrzega prezydent Karol Nawrocki.
3: Jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
2: W faktach także tłum Ślązaków na marszu w Katowicach i półfinałowe rozstrzygnięcia na mundialu. Strażacy gaszący pożar w Strzegomiu apelują do mieszkańców. Proszą o niezbliżanie się do miejsca działań. Cały czas trwa dogaszenie składowiska odpadów znajdujących się w pobliżu zabudowań kolejowych. W faktach ponownie reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłacz. Benjaminie, co mówią strażacy?
4: Cały czas trwają działania, przede wszystkim dogaszanie, które zakończy się prawdopodobnie za kilkanaście godzin. Strażacy apelują, by nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań, ponieważ duża obecność obserwatorów może utrudniać pracę.
5: Bo cały czas musimy dowozić wodę do tego zdarzenia z miejsc, z jakiejś odległości. No i ten ruch naszych pojazdów na sygnałach jest dość duży, tak? Cały czas około 30 nawet zastępów może pracować.
4: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Jak usłyszałem, zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza ma być coraz mniejsze.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radróżu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
3: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
2: O tej zbrodni nie można zapomnieć, podkreślali uczestnicy uroczystości w Radróżu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
6: Co roku sobie przypominamy.
7: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
6: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu. Odkopać, pochować zgodnie z naszymi normami.
8: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
2: Słuchacie faktów RMF FM. Amerykańska armia zaatakowała tej nocy 140 irańskich celów wojskowych w odwecie za ostrzał statku handlowego, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Z kolei

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną. Przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
2: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
3: Marsz autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Mundial w faktach RMF FM.
3: Rozegrane tej nocy mecze wyłoniły drugą półfinałową parę mundialu. To Anglia i Argentyna. Wcześniej prawo do walki o piłkarskie Mistrzostwo Świata wywalczyli sobie Francuzi i Hiszpanie. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, bohaterem Anglików tym razem nie Harry Kane.
5: Dzień dobry. Dwie bramki strzelił Jude Bellingham, decydująca w dogrywce. Anglicy pokonali Norwegów 2-1, ale ten mecz będzie wspomniany przez kibiców z powodu sytuacji, która miała miejsce przy wyrównującej bramce dla Anglii. Norweski bramkarz wybił piłkę, przejęli ją Anglicy, padł gol. Norwegowie jednak twierdzą, że po wybiciu piłki przez bramkarza ta trafiła w linkę kamery umieszczonej nad murawą i zmieniła przez to swój tor lotu. FIFA argumentuje, że czujnik umieszczony w piłce nie zareagował, zatem no, kontaktu nie było, a gol padł prawidłowo. Argentyńczycy wygrali z kolei 3-1 ze Szwajcarią, także po dogrywce, po 90 minutach było 1-1, w doliczonym czasie gry dwa trafienia dla Argentyńczyków. Półfinał Anglia-Argentyna w środę w Atlancie.
3: Pierwszy półfinał we wtorek to będzie pojedynek Francja-Hiszpania, a za godzinę połączymy się ponownie z Patrykiem Serwańskim w mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: No co ja mogę wam powiedzieć? Naprawdę chciałabym mieć lepsze informacje, ale to jest deszczowa niedziela i tak od Olsztyna przez Warszawę, Łódź, Wrocław, Kielce, Lublin, Kraków, Zakopane, no i w Zielonej Górze. Wszędzie teraz pada, wyjątkiem północ od Szczecina do Gdańska. No jest zachmurzone, ale bez opadów deszczu i ciepło od 17 do 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Także urlopowicze wyprosiliście tam, żeby nie było...
9: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

niby za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później ja, gruby typ z kucykiem, puszczam bity skąp.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Something up here,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na które zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Strażacy w Dolnośląskim Strzegomiu wciąż w akcji, walczą z pożarem składowiska odpadów przy dworcu PKP.
3: Tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: W kanadyjskim Toronto strzelanina w czasie ulicznego festynu, są zabici i ranni. A w faktach sportowych ważne informacje dla kibiców piłkarskich i fanów tenisa. Trudna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Ogromną pryzmę odpadów udało się ugasić z zewnątrz, ale na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów straży. Służby muszą mieć pewność, że ogień znów nie wydostanie się. Dlatego działania będą trwały jeszcze kilkanaście godzin.
3: Ten materiał jest też trochę sprasowany i nie mamy do końca jeszcze wglądu w to, jak to w środku, we wnętrzu tej pryzmy wygląda, bo z wierzchu się nie pali. Natomiast czy w środku nie będziemy musieli tego wszystkiego rozebrać, a tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a też nie mamy warunków tutaj na miejscu, żeby go gdzieś odkładać tak naprawdę. Żeby go przegrzewać, to trzeba mieć gdzie go odłożyć i przelać, tak?
2: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego Salsa en St. Clair w Toronto w Kanadzie. Wygląda na to, że to była wymiana ognia między sprawcami, oświadczył wiceszef tamtejszej policji Frank Barredo. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. W popularnym portugalskim kurorcie Oljão na południu kraju funkcjonariusze przejęli ponad 3 tony kokainy. Jak podają służby, to jeden z największych zarekwirowanych w tym roku w Portugalii transportów tego narkotyku. Kokainę zapakowaną w 91 paczkach znaleziono w dostawczym aucie. W trakcie policyjnego pościgu przemytnicy porzucili pojazd i uciekli. Śledztwo sugeruje, że za tym przerzutem mogą stać członkowie międzynarodowego gangu działającego na Półwyspie Iberyjskim.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie organizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
5: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet, jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
2: Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas z letniego wypoczynku skorzystało już niemal milion najmłodszych. Wreszcie w całym kraju zrobi się dziś cieplej. Najwyższą temperaturę

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. W półfinałach mundialu w nocy do tego grona dołączyły druga w zestawieniu Argentyna i czwarta Anglia. Anglicy w Miami pokonali po dogrywce Norwegię 2-1. Norwegia objęła prowadzenie po naprawdę bardzo okazałym trafieniu Schilderupa. Anglikom dogrywkę, a później zwycięstwo dał Jude Bellingham. Myślę, że ta gra składa się z różnych aspektów, technicznych czy taktycznych, ale dla mnie najważniejszy jest ten psychologiczny, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i przeciwnościami losu. Ta drużyna po raz kolejny pokazała, że potrafi to robić. Tak mówił strzelec dwóch bramek, natomiast przy jego wyrównującym trafieniu kontrowersja, bo po wybiciu piłki przez norweskiego bramkarza piłka mogła trafić w linkę, na której nad murawią zawieszona jest kamera. W tej właśnie akcji padła bramka. Piłka wydaje się rzeczywiście niespodziewanie zmieniać tor lotu, natomiast FIFA argumentuje, że czujnik w piłce nie zasygnalizował jej kontaktu z linką. Bramkę uznano. Dogrywka także w Kansas City. Argentyna ponownie bez błysku, ale zwycięska pokonała 3-1 Szwajcarię. Bartosz Zmarzlik, trzeci w zawodach Speedway Grand Prix w szwedzkiej Malili. To jego piąte podium w sezonie. Polak utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu.
2: Duże gratulacje dla Andersa, dla Roberta, dla Rediego, dla wszystkich uczestników, że tak powiem, finału. Ciężkie zawody, bo lekkich na żużlu nie ma. Jestem zadowolony, finał jest zawsze finałem.
1: Komentował Zmarzlik na antenie Eurosportu. Zawody wygrał Duńczyk Anders Thomsen, drugi był Robert Lambert. Czeszka mistrzynią Wimbledonu i to żadne zaskoczenie, bo w wielkoszlemowym finale londyńskiego turnieju spotkały się dwie zawodniczki z tego kraju, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Długo wydawało się, że mecz będzie jednostronny, ale jednak miał swoją dramaturgię, bo Noskowa w drugim secie zmarnowała 4 meczbole, pojedynek zamknęła dopiero w trzeciej partii.
3: W Bydgoszczy nie pada, nie pada też w Lublinie, za to ulewa w okolicach Kalisza, tak mi donosicie pod 3322. Taki wspólny raport pogodowy tworzymy. Zerkam jeszcze w mapy takie od synoptyków i tak w dużym skrócie to jakby od Warszawy zrobić taką krechę, to do południa Polski wszędzie pada. No, może wyjątkiem jest Dolny Śląsk, na termometrach za to coraz cieplej. Od 11 stopni w Zakopanem, przez 14 w Łodzi i 20, 20 w okolicach Poznania, do 22 w Szczecinie.
4: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka.

Nowy numer na słupa, koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka. Lepiej patrz komu ufasz, lepiej patrz komu ufasz.

karta SIM, nowy numer na słupa. Koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka, lepiej patrz komu ufa.

nie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nozę. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
4: Przesz-

Nowej stare baby, zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: pakiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Turn up the beat, my guy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 10, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Tak jest. Nie pomagają apele. Nadal nie stosujemy się do zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca utonęło już 79 osób. Tragiczne doniesienia z Hiszpanii. W pożarach na południu kraju zginęło już 12 osób. To głównie obcokrajowcy. Poszukiwana w zachodniopomorskim Puma wciąż na wolności.
3: Robi to bardzo sprytnie i umiejętnie.
2: Na początek tragiczne policyjne statystyki dotyczące wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze opublikowali właśnie na platformie X najnowsze dane. Wczoraj utonęły 2 osoby, a to oznacza, że od początku czerwca zginęło w ten sposób aż 79 osób, a to dopiero początek wakacji. Służby przypominają, woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Nad wodą nie pijemy alkoholu i wybieramy tylko strzeżone kąpieliska. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z barierami na śląskim odcinku S1. Do wypadku doszło koło Mysłowic między Wazłami i Mielin Kosztowy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Tych. Strażacy walczą z jednym z najtragiczniejszych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Doszło do niego w prowincji Almeria na południu kraju. Dotychczas poinformowano o śmierci 12 osób, głównie obcokrajowców, prawdopodobnie obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. 23 osoby wciąż są poszukiwane. Mój dom spłonął doszczętnie. Nic nie mogłem zrobić. Patrzyłem, że płonie. Próbowałem chwycić wąż, wykorzystując wysokie ciśnienie wody w tym rejonie. Pomyślałem, może to coś pomoże. Ale nic nie dało. Mogłem tylko patrzeć. Wiedziałem, że jest pożar, kiedy kończyłem pracę. Nie wiedziałem jednak, jak duży. Udało mi się ostrzec żonę, która też wracała do domu z pracy. Zdołaliśmy jeszcze wyprowadzić psy z domu, co jest dla nas najważniejsze. Mówili mężczyźni, których domy spłonęły. W związku z pożarami do Almerii jutro uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Ukraińska armia chwali się licznymi uderzeniami na cele w Rosji. Zaatakowano m.in. rafinerię ropy w Syzraniu w obwodzie samarskim. W zakładzie doszło do eksplozji i pożaru. Uderzono również w 10 tankowców z floty cieni na Morzu Azowskim oraz w 4 promy. Ukraińskie ataki sprawiły, że w Rosji coraz bardziej dotkliwe stają się braki paliwa. Władze zdecydowały się nawet wysłać nauczycieli na stację paliw, by uspokajać nerwy kierowców. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
4: Śledzimy fakty.
2: Kolejny dzień poszukiwań Pumy w lasach województwa zachodniopomorskiego. Zwierzę wciąż pozostaje nieuchwytne. Leśnicy apelują do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasu w 2 gminach, Polanów i Bobolice. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, jak przebiega akcja poszukiwawcza?
5: Kieruje nią specjalistyczna firma do odławiania zwierząt. Do poszukiwań wykorzystują fotopułapki i drony z termowizją. Poza tym Pumę próbują też złapać leśnicy, policjanci i strażacy ochotnicy. Na razie zwierzę okazuje się sprytniejsze.
3: Ta Puma już była raz widziana, bo ona wróciła w to samo miejsce, jednak dalej zbiegła gdzieś do lasu i na tereny leśne. No i w niektórych miejscach, w których były wyłożone zanęty,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: I jak udało nam się rozsłabić nasz kraj. Podsumował Haaland. Nasze siatkarki mają przed sobą najważniejszy w tym roku mecz Ligi Narodów. Zagrają w Osace z Japonią. Sytuacja w tabeli jest klarowna. Drużyna, która wygra ten mecz, awansuje do turnieju finałowego. A pojedynki z Japonkami, no, zawsze są wymagające.
2: No, Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się uwijać i bronić mnóstwo piłek.
1: Tak mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Początek spotkania o 12:20. Belg Tim Merlier z drugim etapowym zwycięstwem na Tour de France. Wczoraj wygrał po sprinterskim finiszu 8 etap. Jedyny uciekinier dogoniony przez peleton nie za ponad kilometr przed metą, a właścicielem żółtej koszulki niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. Sofia Enaui kończy ze sportem. 31-letnia lekkoatletka ogłosiła zakończenie kariery. Jej największe sukcesy to medale Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Na bieżni Enaui imponowała zawsze walecznością, profesjonalistka w każdym calu. No zapewne sukcesów i medali byłoby więcej, gdyby nie kontuzje, z którymi często się zmagała.
3: Czy tęskniliście za legendarnym, jedynym, niepowtarzalnym duetem w historii?
4: Kimkolwiek jest!
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: dowodzenie na okręcie. Gdy szaleje burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.
1: Moi rodzice przeżyli ze sobą 3 dekady. Mimo hardkoru codziennie

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciałbym.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-arą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. I w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso na rzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po równo. Będę pies, będę śmieć.
1: Będę jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDE siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDE-sy na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak od góry może. Skima z Gwilą na 500. Bagdiora 11 000.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Awantura z ostrym narzędziem i po alkoholu w Nowym Sączu. Jedna osoba ciężko ranna, z ustaleniami w tej sprawie na początku dziennikarz RMF FM. Potem ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce, utrudnienia dla was na S8. Kontrowersyjne decyzje czy niespodziewane zwroty akcji. Posłuchajcie, co podczas mundialu najbardziej szokuje kibiców. W ciężkim stanie w szpitalu leży 30-letni mężczyzna dźgnięty ostrym narzędziem w trakcie imprezy w jednym z mieszkań w Nowym Sączu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maćku. Jak doszło do tych tragicznych wydarzeń?
2: Według wstępnych ustaleń policji, wczoraj wieczorem w czasie imprezy zakrapianej alkoholem mężczyzna najprawdopodobniej pokłócił się ze swoją partnerką.
3: Partnerka 30-latka w trakcie kłótni dźgnęła go ostrym przedmiotem. Wszystkiemu przyglądali się przebywający w tym samym mieszkaniu 60-latka i 50-latek.
2: Opisuje aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kobieta, która miała zaatakować 30-latka oraz dwie inne osoby, zostali zatrzymani.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 w Wielkopolsce. Między węzłami Sycu Wschód i Bralin na jezdni w stronę Warszawy dachował samochód osobowy. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób. To prawie połowa obecnej załogi. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, kiedy kolejne rozmowy?
4: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widocznie jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia Metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: 100 meczów mundialu za nami. Padły w nich 292 bramki. Do końca turnieju 4 spotkania. W półfinałach Hiszpania zagra z Francją, Argentyna z Anglią. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, trwający mundial to także kontrowersje. Przypomnij, co w trakcie mistrzostw najbardziej zszokowało kibiców.
6: Na pewno sytuacja z rozegranego w nocy meczu Norwegii z Anglią będzie długo analizowana. Czy piłka po wybiciu norweskiego bramkarza dotknęła linki, na której pracuje zawieszona nad murawą kamera? Jeśli tak, akcja powinna być wstrzymana, ale czujnik znajdujący się w piłce takiego dotknięcia nie zarejestrował. Kibice szeroko komentowali na przykład mecz Argentyny z Egiptem, argumentując, że to sędziowie w stronniczy sposób pomogli drużynie Messiego. Była też afera z Donaldem Trumpem, który przyznał, że prosił FIFA o przeanalizowanie czerwonej kartki dla napastnika USA Baloguna. FIFA w oświadczeniu napisała, że to jest niezależna decyzja, ale kto słyszał o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę na rok? Amerykanom to nie pomogło, z Balogunem w składzie odpadli po porażce z Belgią.
1: Lato na talerzu. W dzisiejszym wydaniu programu Lekarz Dyżurny w Radiu RMF 24. Marek Łabno dowie się, czy wakacje sprzyjają odchudzaniu i jak nie zrobić sobie urlopu od zdrowych nawyków. Marku, co jeszcze u ciebie?
7: Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie dieta na lato. Podpowiem, jakich błędów nie popełniać na talerzu w czasie wakacji. Będzie trochę zasad zdrowego, urlopowego żywienia. Pojawią się też porady odnośnie przechowywania żywności. Poza tym wszystkim pojawi się gość, dr Anna Kościej, dietetyczka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy już za chwilę do Radia RMF 24. A my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 12. Zapytamy wtedy o odszkodowania za wakacyjne, urlopowe rozczarowania.
8: Za brudne chociażby sztućce talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki.
1: Więcej o tym już za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dziś w studio RMF FM dwaj przyjaciele z boiska.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

małych dzieci. Na sali widzeń pytasz jak se radzę, ciągle segreguję śmieci. Ziomuś, to samo życie, suma doświadczeń skurwysynu, to jest właśnie nasz marketing. Boję się myśleć, co by było z wami, gdybyście też tą drogę przeszli. Gdzie byś chciał wisieć i dzisiaj w trochę

zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny stąd, nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz i znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper, spadasz i przelatujesz mi przez dłonie jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś? I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Polska waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam. Wcześniej nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

patrząc na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sekcji, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to pojebane, 5 twarzy. Jebać cycki, wolę z twarzy. Jebać dupę, wolę z twarzy. Pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy. Wyjarać te gramy, jaramy, aż wyjdą nam gały. Co na to poradzi? Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie mazaj. Ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą lata. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się jebać. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: to jest jama.
1: Wiesz, taki
2: efekt domina.
3: Yo. Niewielkie masz szanse, aby przyjść tu, gdzie ja jestem, ale miałem takie same jak ty, bariera jest we mnie. Decyzje w muzyce musi podejmować serce, nie menadżer, ani forsa, czy jakiś label. Jestem artystą i za to mi płacą szmalec, bo nie byłem nigdy, która tańczy, gdy jej każesz. Wiem, że kochacie nienawiść, bo was ciągle karmią fałszem. Nakręcacie się jak lalki, potem gracie w ich teatrze. Przejechałem wasze miasta tysiąc razy grając sztukę. Patrzyliśmy ludziom w oczy i czułem taką energię. Jak tam nie było miłości, to już chyba w nią nie wierzę. W internecie krążą plotki, na osiedlach lata mixtape. Moja gwiazdka to nie d**wa z biblioteki, tylko myślę. Znowu ścigasz mnie na selfie, znowu odpowiadam dziś nie. Przeżyłem sporo porażek, w większości nawet nie liźniesz. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. One coś tam... Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak, zaraz leci w eter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie.

Kieszenie chłodne jak Oslo, chciałbym ogrzać się już wiosną, ale pracuję nad płytą, Misza, patrz jak to urosło. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak zaraz

0: Reklamy FON.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: RMF Top 30.pl RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: bać, bać, Dziki wschód, Polska B.
1: Czuję głód,
0: mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy sen. Warsztatko, to na coś nie skumała, czy ja jej. Na każdym sumieniu plamy, tak jakby pleśniowy ser. Kręci ziom, odpul go, ostrzy nóż, może wbić. Traktuj mnie w wariacie, tak jakbyś chciał traktowany być. Dam szacunek, odbiwiłeś żadnej siomali na siłę, nazywaj

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Pod razem jest 12:00.
2: Zapraszam.
1: Strażacy nadal w akcji na terenie składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Jak dokładnie wyglądają ich działania, sprawdza na miejscu dziennikarz RMF FM. Planujecie podróż w rejon Bliskiego Wschodu? Odradzamy. Posłuchajcie ostrzeżeń polskiej ambasady w Dosze. W faktach także zbliżające się siatkarskie emocje. Polki w Osace stoczą bój z Japonkami. Do wieczora potrwa akcja strażaków na terenie składowiska odpadów w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku. Strażacy przebierają ogromną pryzmę odpadów z tworzywami sztucznymi. Działaniom z bliskiej, ale bezpiecznej odległości przygląda się dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Benjaminie. Jak wyglądają te działania?
3: No, cały czas prowadzona jest rotacja jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jedne wozy przyjeżdżają, jak ten, który mija mnie właśnie tutaj, inne za chwilę opuszczą miejsce pożaru. Pryzma ma około 8 metrów wysokości. Ogień z zewnątrz został ugaszony, ale strażacy muszą dostać się do zarzewi ognia znajdujących się w niższych partiach.
4: Zostały zadysponowane z pobliskiej firmy dwie koparko ładowarki. Zaczynamy dochodzić do tych dolnych części partii pożaru. Będziemy sukcesywnie wyciągać ten palący się materiał i przelewać go sukcesywnie.
3: Powiedział mi młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Z miejsca, w którym jestem, widać między innymi spaloną wieżę ciśnień. Nie ma skażenia powietrza, ale strażacy i tak apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Ze Strzegomia Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Polska ambasada w Dosze przypomina, że nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia przed wyprawami do Kataru. Zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe. Mimo podpisanego w czerwcu przez USA i Iran wstępnego porozumienia przewidującego rozejm do czasu wypracowania umowy o trwałym pokoju, w ostatnim czasie nasiliły się wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Między innymi nad ranem irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła uderzenia rakietowe na bazy amerykańskich sił w Omanie i Katarze. Przed godziną władze w Dosze potępiły ten atak. Zaleciły też ze względów bezpieczeństwa wstrzymanie żeglugi wszystkich jednostek w Zatoce Perskiej. W doniesieniach zza oceanu żałoba na amerykańskim Kapitolu. W wieku 71 lat zmarł nagle wpływowy republikański senator Lindsey Graham. Jeszcze w piątek przebywał w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Załańskim. Ogłosił wtedy, że osiągnął porozumienie z Białym Domem w sprawie wersji ustawy dotyczącej sankcji wobec Rosji. Graham był początkowo zdecydowanym krytykiem Donalda Trumpa. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta. 3 lata temu na jednym z wieców kampanii wyborczej Trump tak przedstawiał senatora. Oto mój wieloletni przyjaciel. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale to nie problem. To jest wspaniały facet, wybitny polityk, człowiek, który kocha swój kraj. Dziś Trump napisał na swoim portalu: Graham był jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem. Będzie nam go brakowało. Czy polskie siatkarki awansują do turnieju finałowego Ligi Narodów? Przesądzi o tym mecz z Japonkami w Osace. Początek tego starcia za 20 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w faktach. Patryku, biało-czerwone mają mocne atuty.
5: No, sprawa z matematycznego punktu widzenia jest banalnie prosta. Drużyna, która wygra ten mecz, zagra w turnieju finałowym. Ta, która przegra, kończy Ligę Narodów. Zatem recepta na awans jest, ale jak ją zastosować? To już będzie trudniejsze zadanie, bo Japonki to niewdzięczne przeciwniczki. W obronie zawsze bardzo pracowite, potrafią podbijać, wydawałoby się, punktowe ataki. No trzeba grać z nimi cierpliwie i trzymać nerwy na wodzy. Brak awansu Polek będzie przykrą niespodzianką. 3 ostatnie edycje Ligi Narodów biało-czerwone kończyły bowiem z brązowymi medalami. Przed rokiem w meczu o 3 miejsce pokonały właśnie Japonię.
1: Dziękujemy Patrykowi, a za nasze siatkarki mocno trzymamy kciuki.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Klimatyzacja nie działa, z kranów płynie brudna woda, a basen można jedynie zobaczyć w broszurze reklamowej. Takich rozczarowań na wakacyjnym urlopie chcemy uniknąć za wszelką cenę. Co zrobić, jeśli jednak się nie uda? Eksperci przypominają, jeśli umowa z hotelem lub biurem podróży była inna, warto dochodzić swoich praw i zajrzeć do tak zwanej tabeli frankfurckiej.
6: To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Przez żaluzję na okolice, ona milczy głośniej niż krzycze. Chce ją lekko musnąć w policzek, zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad zdolna. Wskazania ponad pomiar, to będzie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
3: Zaśpiewam ci ten raz, kochałem tylko raz.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej.

stary, żeby bo mam strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tarcza.

Patrz, napiszę w ogóle przez otwarte. Czuję konsternację, martwię się trochę o naszą gospodarkę. Stoi droga na wawer, kminie jak tu zrobić banie za jednym zamachem. Wypiję sobie kawę.

0: stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę szlugi na balkonie, wiatr mi wieje, na dworze już widmo, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje, jak Jose Mourinho. Nie szukaj mnie na starej klatce, nie, nie. Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Polsce dostają tylko ci, co na jej widok robią postęp. Panie siedzą na dupie jak Budda, kurwa, nie jestem synem legendy jak Willow, ale będę legendą jak Wu-Tang. Górna półka nie oszą, na laurę byku nie osiądź. Jak siedzi za mietem, to dostaję cynę, ja biorę sobie złoto, ty dostajesz miłość.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Grażyna Podraza.
2: Zapraszam. Najpierw mazowieckie. Nożownik, który zaatakował wójt Starej Kornicy, przejdzie badania psychiatryczne. Później pomorskie i zatrważające wyniki policyjnej akcji dyskoteka. Zatrzymano kilkunastu pijanych kierowców. Mocne zespoły w półfinałach mundialu, na kogo stawia trener Robert Kolendowicz.
3: No, dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
2: 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminę Stara Kornica na Mazowszu, będzie na początku tygodnia poddany badaniom psychiatrycznym. Mają one ustalić, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny. Nie wykluczono też dłuższej obserwacji szpitalnej. Do ataku doszło 29 kwietnia na terenie urzędu gminy. 42-latek kilkukrotnie ugodził nożem wójt w okolice szyi i jamy brzusznej. Poszkodowana kobieta przeszła pilną operację. Sprawca to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. 14 kierowców zatrzymanych za jazdę po pijanemu i jeden, który prowadził auto pod wpływem amfetaminy. To efekty nocnej akcji pomorskiej policji pod kryptonimem Dyskoteka. Właśnie opublikowano jej podsumowanie. Akcja miała na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem zmotoryzowanych wracających z imprez, zakrapianych alkoholem lub połączonych z zażywaniem narkotyków. Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Dla wielu młodych ludzi wakacje są wyłącznie czasem wolnym od szkoły, bez żadnych atrakcji czy przeżyć, o których mogą opowiadać we wrześniu. Właśnie dla nich organizowany jest wakacyjny wypoczynek, mówi nam Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
4: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, żeby potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Tak nam się wydaje, że wakacje to wiadomo, przez 2 miesiące nie ma szansy, żebyśmy z dziećmi wyjechali, bo też mamy pracę, zobowiązania. No ale nie wszyscy mają instytucje dziadków, którzy mogą pomóc. Działkę, gdzie można właśnie wyjechać. Często te dzieci zostają same w domu. No i trochę powielają ten schemat taki, który jest w ciągu roku. A każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego. Trochę otworzyły się horyzonty i
2: Caritas zaprasza do lokalnych siedzib albo swojej parafii. Tam nadal jest możliwość zapisania dziecka na przykład na półkolonie z wyżywieniem. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Znamy już komplet półfinalistów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM podsumował dotychczasowe wydarzenia w rozmowie z ekspertem TVP Sport, trenerem Robertem Kolendowiczem.
5: Trenerze, jeśli chodzi o półfinały, nie ma zaskoczeń. 4 mocne marki w półfinale mistrzostw.
3: Rzeczywiście, wszystko poszło, można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami i te mocne zespoły awansowały, choć po perturbacjach, ale na koniec dnia te zespoły najbardziej jakościowe są w półfinale.
5: Któryś z tych półfinalistów zaskakuje formą pozytywnie?
3: Każdy z tych zespołów miał jakościowe momenty, ale no dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
5: I na koniec pytam tak, który półfinał waży więcej? Francja, Hiszpania czy Argentyna, Anglia?
3: Oj, jeden i drugi to są mecze dużego kalibru i ciężko wskazać na ten jeden, bo myślę, że oba będą miały swoją historię. Ważna jest taka też historia Argentyny, która chce powtórzyć zwycięstwo w mundialu i ja będę spoglądał właśnie bacznie na poczynania Argentyńczyków.
2: Półfinały Argentyna-Anglia w środę. Dzień wcześniej zagrają Francuzi i Hiszpania.
6: Tajemnice wszechświata w faktach RMF FM.
2: W faktach będziemy teraz mówić o jednej z największych zagadek współczesnej nauki. O tym, czym jest tajemnicza ciemna materia, której nie widzimy, a która mogłaby wyjaśnić obserwowane we wszechświecie efekty grawitacyjne. Jak mówi RMF FM profesor Hirania Peiris z Uniwersytetu Cambridge, hipoteza ciemnej materii nie była jedyną testowaną teorią. Szukano innych.
7: Those have not paid off.
2: Niestety, te wysiłki nie przyniosły efektów. Te teorie zostały przetestowane i tak naprawdę nie pasują do danych ani nie wyjaśniają ich z takim samym poziomem prostoty jak hipoteza ciemnej materii. Wielu ludzi było bardzo sceptycznych wobec ciemnej materii. Mówili, och, wymyśliliście nową rzecz, aby wyjaśnić obserwacje. Ale z czasem przewidywania, które hipoteza ciemnej materii pozwala sformułować na temat różnych epok wszechświata i różnych obserwowanych wartości, zostały zasadniczo przetestowane i wszystkie okazały się spójne, wyjaśniała profesor Hirania Peiris. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z badaczką, która zajmuje się poszukiwaniami tej nieznanej materii, mamy na rmf24.pl. Będziemy do niej wracać w dzisiejszych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu pod słońcem RMF FM, Paulina Sawicka, witajcie, cześć. 13:05 na
0: RMF Polski Hip Hop.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

bani. Bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Na me dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbyłem.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapi, zioło to jest lek, na plecach mamy sporo, chwać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash, rany już się goją, jest okej.

odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali od

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: ty narzekasz na śmietnik i wszystko działa jak w zegarku, nikt nie dziara sobie Uzi. Byłem w singapurskim wogu, jadłem dziwne stinky tofu, spałem w azjatyckim Nobu, ale nigdzie by nie było tak fajnie jak tu jest z tobą.
1: Nigdzie by nie było tak fajnie jak tu jest z tobą.
0: Oglądał księżyc w Nowiu, z nogami nad przepaścią. Kocham pieprzony spokój, którym nas tutaj karmią. Głowa godzi się z ciałem, zachód zabiera hardcore, w końcu czuję się wolny.
2: Kraina jak zasnął, dzwoni budzik, chciałbym się w niej obudzić.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop.
3: Can I forgive? I can't.
2: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, klipi pasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy co u mnie. Początek roku to kosmos, miałem włamanie jak poszło. Po tygodniu dopiero doszło, mogło być gorzko, no words. Myślałem

różnicą, że nikt mi nie zapłaci. Barman się patrzy, jakby liczył na gratis. A ja chciałem dać na piwek, 4 dychy z czapy. Nie lubię słuchać siebie, taki jestem. Słuchać siebie

0: miałam czas i wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił, a on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i...
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Lady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunch, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie.
2: Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicy.

0: płaczem dzwonić do tatusia. Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać, ugadać mamonę, zgarnąć banknoty zielone jak pierdolony tabaluga.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: WFM Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam.
2: Pożar składowiska odpadów w Strzegomiu nadal dogaszany. Strażacy apelują.
4: Wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy nie pojawiali się tutaj.
2: Czy ukraińska premier Julia Sfyrydenko straci stanowisko? Jej dymisji chce Wołodymyr Zełenski. Kochacie uliczne spektakle i nie boicie się deszczu? Przybywajcie do Krakowa. Nie ma skażenia powietrza w związku z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Mimo to służby apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. W pobliżu miejsca działań straży jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym ponownie łączymy się w faktach.
5: Dzień dobry.
2: Benjaminie, o co jeszcze apelują służby i władze miasta?
5: Prośba dotyczy pozostania w domach, nie otwierania okien i nie zbliżania się w rejon działań gaśniczych. Te mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na szczęście nie ma już zadymienia, mimo to czuć w powietrzu jeszcze nieprzyjemny zapach palonego plastiku i innych tworzyw sztucznych.
4: Wczoraj była specjalistyczna też grupa chemiczna, która monitorowała cały czas sytuację. To zagrożenie nie wystąpiło, mimo wszystko wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy raczej nie pojawiali się tutaj. Mimo że to zagrożenie nie wystąpiło, no to dmuchaliśmy po prostu na ziemię.
5: Powiedział mi Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Strażacy przy użyciu koparko ładowarek przebierają pryzmy odpadów i starają się ugasić tlące się w niższych partiach zarzewia ognia. Ze Strzegomia Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach, między innymi w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Z kolei na Pomorzu w 24 miejscach, między innymi w Ustce, Karwi, Jastrzębiej Górze i Chałupach. Zamknięto również kąpieliska w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej. Prezydent Wołodymyr Zełenski chce zmian w rządzie. W czasie spotkania z premier Julią Sfyrydenko zaproponował jej, cytuję, przeprowadzenie nowego, znaczącego kierunku w relacjach z kluczowym partnerem. Na razie nie wiadomo, co to miałaby być za funkcja. Sfyrydenko jest z wykształcenia ekonomistką, kierowała rządem przez rok. Wcześniej była wicepremierem i ministrem gospodarki. Zełenski zapowiedział też zmiany w resortach siłowych.
6: Tajemnice Wszechświata w faktach RMF FM.
2: Czym jest tajemnicza, ciemna materia? W faktach wracamy do rozmowy z badaczką z Uniwersytetu w Cambridge. Profesor Hirania Peiris poszukuje cząstek, których nie znamy, ale ich obecność mogłaby wyjaśnić efekty grawitacyjne obserwowane we wszechświecie. W rozmowie z RMF FM mówi o potencjalnych kandydatach. W rzeczywistości jednym z czołowych kandydatów na cząstkę ciemnej materii są tak zwane WIMP, czyli słabo oddziałujące masywne cząstki. To oznacza, że ich oddziaływanie ze zwykłą materią jest ekstremalnie słabe. Nie jest jednak zerowe i dlatego możemy to testować. Z kolei inny kandydat, Axion, może z małym prawdopodobieństwem przekształcać się w fotony, które są cząstkami światła. I dzięki temu możemy go poszukiwać. Tak więc oddziaływanie między naszym światem złożonym z atomów, a kandydatami na ciemną materię, których szukamy, jest rzeczywiście bardzo słabe. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego o ciemnej materii, która może stanowić nawet 80% całej materii wszechświata, mamy dla Was na rmf24.pl. Spektakle na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim, w dworku białoprądnickim oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki. W Krakowie dziś ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. I choć od rana w stolicy Małopolski pada, to nie odstraszyło to widzów na rynku głównym.
7: Nie, pełna klasa dzisiaj. Warto było zdecydowanie tutaj przyjść.
8: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? Cóż, to zostawiam.
9: Chyba trzeba poczekać na koniec.
8: Tak, czekamy na punkt kulminacyjny.
10: Bardzo miło, już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
9: To trafiło wam się jeszcze, Festiwal Teatrów Ulicznych.
10: No i ten jazzowy też jednocześnie. No, w Krakowie jest co robić.
2: A jeden ze spektakli w ramach festiwalu oglądał z turystami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Do tego wydarzenia oczywiście wrócimy w dzisiejszych faktach. Na te kolejne już teraz zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej niedzieli.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tą pogodą to jest tak, że usłyszałam kiedyś, że nie ma złej pogody, tylko...
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: czujecie już nic.
1: Wszystko mu zmienia tu czas. Nagle szumi tylko wiatr. Puchnął was jak Tomek z kart. Proszę powietrze tu żart.
2: Proszę powietrze tu żart.
1: Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
2: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
1: A dziś nie czuj.

0: a dziś nie czujecie już nic.
1: Wszystko pozmieniał tu czas, nagle szumi tylko wiatr, buchnął w was jak Tomek Skart. Proszę powiedz, że to żart, proszę powiedz, że to żart.
0: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć,
1: kiedyś nie mogliście bez siebie żyć,
0: a dziś nie czujecie.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Nie. Ty bardziej Olga to karczuk czy Blanka Lipińska? Bardziej blanta czy piwka? Buzia bardziej włoska czy chińska? W moim serduszku Olga Lipińska. Topka jak panna z Wołga. I chcesz mnie porwać jak czarna Wołga. I chcesz mnie kochać jak Kasia Tomka. I jesteś mokra jak kakła rosa. Ta pupka to ogień, zamyka oczy. Nie bawię się, bo nie chcę sikać w nocy. Nie możesz przestać mówić, że jestem dobrym ciachem. Po tym jak przeszłeś, muszę rozstawiać potykacze. Nie mam Tindera jak twój Lamus. Nie dam litera ci wśród fanów. Topka jak panna z Wołga. Jesteś dobra jak matka Polka. Ja wiem, że ty ruszasz się bardzo dobrze. Mówię matko i córko jak Charlotte Doppler. Ja wiem, że ci ciągnie i masz coś do mnie. To słabość, co nie? Sama różnica wieku jest jakąś kulturą. Ty 2-1, ja 3-7, to pachnie prokuraturą. Mam więcej wad niż usługi i towary. Nie polecam, pozdrawiam.

chcesz w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki. Widzę błędy, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie, nie chcesz w ogóle słuchać. Widzę błędy, wady jako tak, błędy, wady, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wracam sen na chatę i mnie wita miłość na nowej kanapie. Odpalamy serial i wcinamy czekoladę. Wolę kole albo słone, może raczej, co na pozór nie pasuje, smakuje wybornie razem. Tak jak ty i ja, każdy z nas to inny świat, ale smak twoich ust to mój ulubiony smak. Boże, jeśli mogę, no to proszę, nic mi nie odbieraj.

0: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
2: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
3: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
2: Demony też muszą spać.
3: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
2: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła.
3: Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej. Kurwo.

Ona mnie prosi, bym coś nagrał o miłości jak manam. Mówię dobrze i nawijam, jak świat kocha nas okradać z naszych celów, marzeń, czasu, wrażeń, zdrowia, monet, prognoz, żebyś stał się tylko

0: okradać.
1: O miłości jak depto, poznałem trochę ludzi. Jak zdradzają się często, przytulając do gotówki. Nagierany pod powieką, widzeni w zasnę lekko. Nie staliśmy na ołtarzu, a będziemy razem wieczność. O miłości jak jantar, to wymyślił nam niebo. Jaki mam zgasić aplos, by zobaczyć, kto jest ze mną. Świat nie wybacza jak karma, tylko wanno wrzuca w ciemność. Zakochani po uszy, lecz nie słyszą krzyku wewnątrz.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mi nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dziupeści, przyszły te czasy besy. Tekst je na wzór konfesji, w polbusie pisz not-

0: czymkolwiek jest.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Do internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Mił Algora, tworzą do powiedzenia przestępstwa jak na spodniach.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w pizdę, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nie nawet.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Marlena Chudzio.
2: Dzień dobry, zapraszam. Premierka Ukrainy Julia Sfrydenko odchodzi ze stanowiska. Zbieramy komentarze w tej sprawie. 21 pakiet unijnych sankcji wymierzony w Rosję ponownie na negocjacyjnym stole. Dziś rozmawiać o nim będą ambasadorowie państw wspólnoty. Polskie siatkarki przegrały z Japonkami. Zabraknie ich w związku z tym w turnieju finałowym Ligi Narodów. Szykuje się rekonstrukcja rządu na Ukrainie. Premier tego kraju, Julia Sfrydenko, ogłosiła swoją rezygnację. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i w strukturach ochrony państwa. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, czy wiadomo, jaką funkcję może objąć Sfrydenko?
3: Julia Sfrydenko może objąć funkcję specjalnego wysłannika Ukrainy w relacjach ze swoim kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Tak uważa ukraiński dziennikarz radia NV Ołech Bilecki.
4: Ta zagraniczna strategia potrzebuje zmian, potrzebuje innego podejścia i to podejście powinno polegać na wzmacnianiu tych kierunków, czyli to nie jest jakiś tam jeden zagraniczny kierunek, czyli polityka zagraniczna jako taka, tylko wiele kierunków i no tak to miałoby wyglądać.
3: Wołodymyr Zełenski miałby powołać także dodatkowych ministrów, którzy będą odpowiedzialni tylko za relacje z poszczególnymi partnerami, w tym także z Polską. Ma być to próba naprawy relacji na linii Kijów-Warszawa. Powołany ma też zostać specjalny wysłannik do rozmów w sprawie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Za pół godziny rozpoczyna się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie unijnych ambasadorów. Potwierdziły się tym samym doniesienia dziennikarki RMF FM. Przedstawiciele państw wspólnoty podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Chodzi o to, żeby jutro zatwierdzili go ministrowie spraw zagranicznych. Czas nagli, bo już 15 lipca automatycznie zmieni się limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
5: Bruksela chce uniknąć automatycznego złagodzenia jednej z najważniejszych sankcji wobec Rosji. Po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. A zgodnie z obowiązującym mechanizmem od 15 lipca automatycznie wzrósłby również limit, przy którym zachodnie statki ubezpieczyciele mogą obsługiwać transport rosyjskiej ropy. To pozwoliłoby Rosji więcej zarabiać na eksporcie surowca i osłabiłoby skuteczność sankcji. Dlatego Komisja Europejska chce utrzymać ograniczenia na obecnym poziomie. Zastrzeżenia jednak mają Grecja, Cypr i Malta, a dodatkowo spór trwa także o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Dlatego negocjacje będą trwać do ostatniej chwili.
2: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza drużyna roztrwoniła w tym meczu okazałe prowadzenie.
6: Polki wygrały w dobrym stylu 2 pierwsze sety. Szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
7: To dzieje się w twoim regionie.
2: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
8: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Tramwaje powinny zostać, ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
2: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic zakończy się 31 sierpnia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: widzę te burzowe chmury przesuwające się po mapie i proszę bardzo, tutaj akurat jest na południu kraju dosyć mocno i jest deszczowo, ale ten deszcz nie ominie właściwie prawie nas wszystkich, prawie, bo widzę, że wyjątek to głównie północ i północny wschód. Suwałki teraz 20 stopni, Gdańsk 20, Koszalin 20, Szczecin 27, czy to nie pomyłka mapy, Łódź 19, Katowice 15 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Ale Szczecin, wy tam nie oszukujecie? 27 stopni, co to jest?
13: Czy w jakąś subskrypcję?

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Jakbym miał na to papiery, ja ciągle jestem głodny jak na początku kariery. Jak dużo może zmienić jedno słowo, gdy to nie my. Gdybym nie poznał cię teraz, mógłbym się nigdy nie zmienić. Zadrapane oczy masz od płaczu, ja od blasku. Masz rację, że bawiłem się i nie cofnę już czasu. Zmienia się tylko nastrój na ten dobry i chujowy, ale zawsze będę trzymał cię przy sobie jak demony.

niewygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to, rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga nas

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: My z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie Dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: życia bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty skasuj Instagram. Ja plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

syf. Ciężki syf się tu nawarstwiał. Taki syf zapisałem tu na kartkach. Kiedy czas mam, by nad losem sobie załkać. Palę solo, a w tle cicho leci za.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Słuchamy.
2: Trwa dogaszanie pożarów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami tych okolic. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. W faktach o tym, jakie pomysły ma ugrupowanie. Będzie też...
3: różnorodność.
4: Zdecydowanie różnorodność.
2: Podczas konkursu piękności dla róż. Kłęby czarnego dymu i ostry, gryzący zapach. W ten sposób mieszkańcy dolnośląskiego Strzegomia opisują pożar składowiska odpadów przy stacji kolejowej. Działania strażaków trwają.
5: Ogień i dym, nie?
6: Gryzło? Taki to nieprzyjemny
5: strasznie,
6: zapach?
5: Nieprzyjemny zapach. No, chociaż tutaj tak nie ten, wiatr nie zawiewał tego dymu, w tamtą stronę bardziej.
6: Tutaj też służby władze apelowały, nie otwierać okien, nie wychodzić z domu. Ten czuć jeszcze trochę, nie? Taki gryzący trochę
5: czuć
6: zapach.
5: Jeszcze trochę, no.
7: Słyszałem takie coś, że to po prostu składowisko jakieś z Niemiec, że ludzie z Niemiec to przywożą.
6: Że z zagranicy?
7: Tak, ale nie, dokładnie nie wiem, bo to nie jest 100% pewne, ale po prostu dostałem taką informację, ale to już kiedyś się paliło, nie wiem czy to dokładnie tam, no ale tam już tam było sporo śmieci, plastików, opony.
2: Do tego wątku będziemy wracać w faktach, a z mieszkańcami Strzegomia rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Jest nowa partia na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum. Powstała z połączenia Klubu Parlamentarnego Centrum, będącego częścią koalicji rządowej, i Unii Europejskich Demokratów, która jest kolejnym wcieleniem dawnej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W faktach teraz Michał Radkowski, który
8: dzień
2: był
8: dobry,
2: na
8: witam.
2: Konferencji, podczas której ogłoszono nowe ugrupowanie. Dzień dobry. Czym ma być ta Unia Centrum?
8: Partią środka. Jej przewodniczącą została dotychczasowa szefowa Klubu Centrum Paulina Henik-Kloska. Swoją partię przedstawia jako
9: progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
8: Partii zależy na wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej, stawia na silny samorząd, konkurencyjną gospodarkę, tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy. Elżbieta Binkowska, dotychczasowa szefowa Unii Europejskich Demokratów, zapowiada powrót kultury politycznej.
10: Salony, proszę Państwa, też muszą wrócić. Jest wiele osób, które chcą umiarkowania zasad merytorycznych.
8: Konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Do partii z Klubu Centrum na razie nie przeszli Ryszard Petru, który jesienią ma założyć własną partię, a także Rafał Komarewicz, o którym ostatnio mówi się, że ma przejść do opozycji.
2: Kierowcy, uważajcie na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Sianów Wschów i Kawno zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
11: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Zagraniczny urlop dobiega końca, wyruszamy na lotnisko, a tam zaczyna się problem. Odwołane lub opóźnione loty, wielogodzinne koczowanie na lotniskach bez posiłku, to może nas spotkać w czasie powrotu z wakacji. Gdzie szukać sprawiedliwości? Kto ponosi odpowiedzialność za utrudniony powrót?
12: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
2: Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sytuacja się komplikuje, gdy organizujemy lot na własną rękę. Zakres obowiązków linii lotniczych wobec pasażera może różnić się w zależności od polityki firmy, kraju pochodzenia i kierunku podróży. O tytuł najpiękniejszej rywalizują dzisiaj róże. Kandydatek jest sto kilkadziesiąt, a konkurs z 29-letnią tradycją odbywa się w Końsko-Woli na Lubelszczyźnie. Niektórzy goście przyjechali z daleka, żeby nacieszyć oko kwiatami, których wygląd nieraz mocno się różni od obrazu pojawiającego się nam w głowie na hasło róża.
13: To jest róża, o to.
14: To jest róża.
13: I to też.
14: I to też. Te róże biorą udział w konkursie piękności.
13: Co się ocenia?
14: Kwiat, na pewno zapach. Wygląd liści.
15: Mnie wpadła w oko drobniutka, piękna.
13: Róża róży niepodobna.
14: No nie, zdecydowanie nie.
13: Niektóre wyglądają jak piwonie, niektóre jak malwy.
14: Niektóre są podobne do piwonii, jak tulipanów.
15: No właśnie, niektóre nawet to zachwycają, w ogóle niepodobne do róży.
14: Każda inna, każda piękna.
13: Różnorodność.
14: Zdecydowanie różnorodność. I to bardzo duża.
2: Pięknie pachnącą i wyglądającą wystawę odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. A za godzinę w centrum uwagi faktów Gorset. Piękny modowy gadżet z Krakowa.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Bardzo duży rozstrzał temperatur w naszym kraju. 12 stopni Zakopane i też inne miejscowości na południu do 15, 16, 14 na Podkarpaciu. A tutaj widzę, że na przykład Słubice, czyli zachód kraju, 28 stopni. 12 południe, zachód 28. W kolejnych dniach już nieco wyrównana bardziej ta stawka. W poniedziałek od 23 do 28.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No, kolejny tydzień.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jedyne rany, jakie w ogóle znam. Już od dziecka robię sobie sam. Czy to spadł dzban, czy obita twarz. Bo nie tej osobie chciałem zająć gdzieś miejsce. Opuściłem dom pewnego dnia, choć bardzo bałem się zostać sam. Muszę mieć hajs dla mamy i dla damy, która czeka.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: poniedziałek rzuć środę, idź do kiosku. Kup mi sałat, wyrzuć mi sałat, powtórz. Kup mi sałat, wyrzuć mi sałat, powtórz. Kup mi sałat, wyrzuć mi sałat, powtórz. Powtórz.
1: Jesteś sumą swych organów i hormonów, każdej rany, która winna jest powodu. Czemu zawsze od komedii romantycznej jest tak blisko w twoim życiu do horroru? Chciałbyś więcej mieć diamentów niż popiołu, i dlatego znów uciekasz od mozołu, i dlatego znowu w klubie wziąłeś fiksę, i wyglądasz, jakbyś nie miał oczodołów.

0: powtórz, powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień, które w lutym postanawiasz jakoś obejść. Chciałbyś kiedyś móc za kogoś skoczyć w ogień.
1: Wtedy może miałbyś o czym gadać z Panem Bogiem.
0: Chciałbyś umieć robić zdjęcia analogiem. Chciałbyś umieć robić w domu pana kotte. Chciałbyś, by Bazylia ci nie umierała, zanim chociaż jeden bienolot.

0: jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
4: That might be toxic. Don't touch it.

0: RMF On.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Chillout, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: jadą tutaj. Ej, widzę ciebie i twą uśmiechniętą twarz. Zgarnię dzisiaj i nie bać się jutra.
1: To wszystko większa chwila temu, czas mija. Buenos dias.

że mi ryja stół obok nie sprzyja patrząc. No to żyje jakieś tam chamstwo i głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczę o państwo. Dawno nie widziałem kumpla.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: A co zacząć? Fakty w RMF FM jest 17.
2: Wśród poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli jest bardzo wiele dzieci. Straciły rodziców, domy i szkoły. Pomaga im m.in. UNICEF. Królową poznaliśmy wczoraj, jak to zostanie królem Wimbledonu. Za chwilę startuje finał, w którym zmierzą się Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Zaczynamy jednak od drogowych utrudnień ze Świętokrzyskiego. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Skorzeszycach. Między Opatowem i Kielcami zderzyły się dwie osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Do ponad 4300 wzrósł bilans śmiertelnych ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Liczba osób, które na skutek kataklizmu utraciły dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Co druga osoba, która potrzebuje pomocy, to dziecko, opisuje w rozmowie z RMF FM Renata Bem, dyrektor UNICEF Polska, czyli organizacji, która pracuje na miejscu.
3: To są dzieci, które straciły kogoś z rodziny, to są dzieci, które straciły albo domy, albo szkoły. To są dzieci, które tak nagle straciły dostęp do edukacji.
4: Co teraz dzieje się z tymi dziećmi?
3: W tej chwili na tyle, na ile jest to możliwe, staramy się im zabezpieczyć takie miejsca zwane miejscami przyjaznymi dzieciom. To są miejsca, gdzie te dzieci mogą przyjść, spędzić czas, otrzymać podstawową opiekę medyczną, jeżeli takowa jest potrzebna, ale przede wszystkim mają szansę na sekundę zapomnieć o tej otaczającej ich rzeczywistości.
2: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. 70 tysięcy policjantów i żandarmów będzie we wtorek zaangażowanych w utrzymanie porządku we Francji. Ma to związek ze świętem narodowym, a także wieczornym półfinałem piłkarskich mistrzostw świata z Hiszpanią. W Paryżu regularnie dochodzi do ulicznych burt i zamieszek po meczach reprezentacji Francji, a także Paris Saint-Germain. Demolowane są sklepy, samochody, lokale usługowe i gastronomiczne. Po ostatnim finale Ligi Mistrzów i zwycięstwie PSG nad Arsenalem Londyn francuska policja zatrzymała ponad 400 osób. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew, który z nich wygra Wimbledon. Włosko-niemiecki tenisowy pojedynek w Londynie rozpocznie się za kilka minut, a w faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry. Argumenty na korzyść obu stron.
5: No, Sinner to zeszłoroczny triumfator Wimbledonu, lubi tamtejsze korty, w ostatnich latach zawsze osiągał minimum ćwierćfinał. Zwieriew, no, za to na pewno podbudowany wygranym wiosną Rolandem Garrosem. Na Wimbledonie wcześniej grał co najwyżej w czwartej rundzie, teraz ma finał, zatem dla niego to jest wyjątkowy sezon. Włoch i Niemiec zagrają ze sobą po raz 15, w tym bezpośrednim zestawieniu 10-4 prowadzi Sinner i to on będzie faworytem. W drodze do finału obaj przegrali w Londynie tylko po dwa sety, spędzili też na korcie no niemal tyle samo czasu. Różnica wynosi niespełna 30 minut, a mówimy o ponad 15 godzinach gry.
2: Z Patrykiem połączymy się w faktach za godzinę.
6: To także są fakty.
2: Jest kolorowy, pięknie podkreśla talię i idealnie pasuje do współczesnych stylizacji. Gorset krakowski powraca na ulicę. Warto przypomnieć, że nie chodzi o dawny element bielizny modelujący pas, a o część stroju ludowego. Przepięknie zdobiony serdak. Jak go nosić współcześnie, podpowiadają członkinie Stowarzyszenia Gorset Krakowski.
7: Nie przewrócimy w całości stroju krakowskiego. Nie będziemy nagle chodzić w spódnicach i w chustkach. Też dlatego, że jest to niewygodne i może mniej praktyczne. Natomiast te drobne elementy, chociaż chustka do przewiązania jako apaszka też świetnie by się nadawała, gorset sam sobie do dżinsów, do spódnicy, w szczególności w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizelkę, taki topik, błyszczący cekinami topik.
2: Mówi Ewa Doktor, która dodaje, że nie chodzi tylko o wyróżnienie się z tłumu ciekawym dodatkiem, ale też o kształtowanie świadomości i dumy z tradycji. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szycia gorsetów, a w planie ma otwarcie wypożyczalni. Przepiękne gorsety na zdjęciach możecie zobaczyć na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: No jeszcze na południowym wschodzie kraju. To zimne lato. 12 stopni Zakopane, 15 stopni Kielce. Tutaj widzę, że jeszcze okolice Lublina 18, Podkarpacie 14, 17. A na przykład na zachodzie 28 stopni. Jutro w ciągu dnia od 22 na Podkarpaciu i Wybrzeżu do 27 w centrum i na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co to się porobiło, żeby człowiek w niedzielę nie mógł się doczekać?

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

on us around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

0: i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie waha się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje? Black.
0: Pieką ją cycki, policzki, usta, jęcząc drapie, jęcz, znaczy mówi: nie mam.

0: kimkolwiek jest.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Przypiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, żabka otwarta, nie ma kasjerów, z miękkim akcentem to biorę. Ulica wymarła, idę śród

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

0: Kłamałam, niech już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę, płaczę, biegnę i śmieję się do nich jak rasowy debil. I poznaję nagle te gęby i minami żednie jak w taniej komedii. Ona to słaba szafiara, on taki raper idiota. Ona się nagle potyka i wpada tym lepszym profilem do błota. Kretyn drze gębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszkę sprzedawał od nowa każdego dnia.

młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numer 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Cezarem, sonę to lubię.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6-4 ram, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo zielska. Będę pamiętał o moich bliskich, ja będę pamiętał. Everyday, nie od święta, więź, nie krew, a braterska więź. 4 terabajty do zestaw, 6-4 ram, gdzieś

teraz zapełniam terabajty. Nie mam czasu gadać o każdym, nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to manę i czakry. Ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit. Chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitach jak włóczyki. Poczekaj, wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25k niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nim.

4 terabajty do zestaw. 6-4 RAM, gdzieś nie braknie mi miejsca. Nie braknie pamięci mi, pomimo Ozielska. Będę pamiętał, kupuję pamięć dla sztuki. Nie chcę słuchać nauki, że nie ma na to miejsca. Ale czekaj, są 4 terabajty, na których zostawię jeszcze trochę serca.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Darlena Chudża ponownie przed mikrofonem.
2: Weekendowe popołudnie i problemy na drogach. Jesteście w trasie, dajcie radio głośniej. Gem za gem, punkt za punkt trwa starcie Janika Sinnera i Aleksandra Zwieriewa w finale Wimbledonu. A na deser faktów nie zabraknie oryginalnych przysmaków.
3: Kaparów z mniszka lekarskiego, chipsów z babki lancetowatej.
2: Tak jest w Puławach. Trzy osoby trafiły na badania do szpitala po tym, jak w podlubelskim Wojciechowie ciągnik rolniczy wjechał w przechodniów. W miejscowości odbywa się impreza. Na drodze jest dużo pieszych. Poszkodowani to kobieta i dwójka jej dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 19 na Mazowszu. W Kuskach zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Także trzy samochody zderzyły się na Krajowej drodze nr 25 w Złotnikach Kujawskich. Ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
4: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Tenisowe emocje w Londynie trwa. Finał Wimbledonu. Janik Sinner gra z Aleksandrem Zwieriewem. To spotkanie obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Pierwszy set bardzo wyrównany.
1: No tak, obaj panowie skoncentrowani, ale dbają też o to, by budować na początku tego finału swoją pewność siebie. Po udanych zagraniach zaciśnięta pięść, czy u Sinnera, czy u Zwieriewa, tak żeby właśnie nakręcać się w taki pozytywny sposób. Obaj na razie świetnie serwują. Efekt jest taki, że nie mieliśmy jeszcze żadnego przełamania w tym meczu. No i tak idą gem za gem. W tym momencie 6-5 dla Sinnera, ale serwuje Zwieriew. Także na razie wszystko wskazuje na to, że to skończy się tiebreakiem w pierwszym secie.
2: Będziemy śledzić to starcie. Mieszkańcy Szczecina czekają od lat na bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angermünde. To stamtąd ma przesiąść się trzeba na zastępczy autobus do Szczecina. To niewygodne rozwiązanie, mówią pasażerowie.
5: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przyjechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
6: I czym przyjechaliście?
5: Pociągiem.
6: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
5: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy w Zambia-Ingerstein.
6: Pasewalk.
5: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około pół godziny, więc trochę czasu to zjadło.
6: To ile taka podróż zajęła w sumie?
5: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina to jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo dużo czasu by się oszczędziło.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Bazowa granicą z Polską ma zakończyć się w przyszłym roku. W międzyczasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. W Puławach pachnie dziś swojską kuchnią. Lokalne koła gospodyń wiejskich chwalą się talentem kulinarnym. Między obowiązkowymi pierogami i sernikami kryją się też mniej oczywiste perełki.
3: Te moski się dzisiaj piekły 3 godziny w towarzystwie kaparów z mniszka lekarskiego, chipsów z babki lancetowatej.
7: Taka babka z trawnika.
3: Taka babka z trawnika.
7: Kapary z mniszka.
3: Takie pączki z mniszka tylko można w ciągu tygodnia zebrać.
6: To są takie malutkie groszeczki.
7: Lędźwian.
6: Lędźwian, tak.
8: Lędźwian to jest taki staropolski groch.
7: Krokiety z miodem.
8: Z miodem i z twarogiem.
7: Tutejsze krowy, tutejsze pszczoły.
8: Tak, wszystko jest tutejsze.
2: A w Puławach wśród gospodyń wiejskich zaokrąglał się reporter RMF FM Dominik Smaga. A za godzinę w faktach też będzie lokalnie i tradycyjnie, ale tym razem o modzie.
9: Dostawałam w Krakowie pytania, co to takiego i skąd taka bluzka?
2: A ta bluzka to element krakowskiego stroju, który coraz częściej nie leży w muzeum, a wychodzi na ulicę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Od początku.

takie miejsce, gdzie wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod AA dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boże, dobrze być w domu, kolejny rok na

0: o tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla widy. Kiedyś wracałem na Avio Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP kijowe składy jak polski rap. Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę albo szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolnij. Na chwilę dobra redukcja. Vlogę se nocą, redukcję ta. Kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem, dobrze, że jesteś.
1: Po co mi ten hajs?

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

mikrofonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy, ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl da pełne wsparcie, bogatka nam się klei jak młodemu palce. Dwie dekady pełne blasku, droga prób i błędów, nie chowałem głowy w piasku. Za mną świat oczekiwań i ocen, muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Zdzierałem gardło, przecierając tu szlaki, wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarta

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
3: Próbujemy porozmawiać, nie wiem który raz. Zawsze kiedy jestem w trasie, nam się dłuży czas. Nienawidzę wtedy słów, których używasz, a ja chcę zbudować tam dużo.

wiadomości niczym telegramy. Czy my się nie znamy, czy znamy się aż za dobrze, by za każdym razem tutaj nowy stwarzać problem. Studio, firma, dom, studia, moja praca, obłęd. Jeszcze do niedawna o czwartej do domu wracać mogłem. Teraz inne obowiązki, tak jak inne cele. Dzięki tobie i tej małej teraz widzę wiele. Jestem obok, wszystkie wersje teraz piszę szczere. Nigdy nikt tu nie był bliżej ciebie, no i bliżej nie jest. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą.

Jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca, wiesz, i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę wieczór, długo już nie

ale wiem, że nie mogłem tutaj wybrać innej. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą. Nawet kiedy jest stres, przez parę chwil uciekasz gdzieś, choć parę mil i tak będę z tobą. Będę tylko z tobą. Wiem, żebyś nie przeżyła zdrady. Ja nie przeżyłbym straty, więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady. Najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz? Wtedy

0: Thank you, Miu.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

0: balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da pikantny...
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Co ważnego dzieje się w kraju, na świecie? Marlena Chudzio.
3: Nie ma zgody w sprawie 21. unijnego pakietu sankcji przeciw Rosji. Kompromisu nie wypracowano podczas spotkania ambasadorów. Aleksander Zwieriew o krok bliżej do zwycięstwa Wimbledonu. Wygrał jeden set, ale pojedynek z Janikiem Sinnerem trwa. Krakowski gorset, element regionalnego stroju, ma swoje miłośniczki. Namawiają inne kobiety, by ten piękny dodatek nosić na co dzień. Ambasadorom państw Unii Europejskiej po raz kolejny nie udało się uzgodnić 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Jutro sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
4: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
3: Pierwszy set po tiebreaku dla Aleksandra Zwieriewa. Niemiec walczy w finale Wimbledonu z Włochem Janikiem Sinnerem. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który obserwuje to spotkanie. Druga partia też przynosi emocje. Patryku, spotkanie. Słyszymy się?
5: Tak, słyszymy. Tak, to jest bardzo wyrównane spotkanie. No, Zwieriew pokazuje maksimum chyba swoich umiejętności. Sinner oczywiście świetny, ale myślę, że drzemią w nim jeszcze jakieś rezerwy. Panowie popisują się co jakiś czas naprawdę wspaniałymi wymianami, dużo w tym techniki. No także właściwie mamy tutaj wszystko, czego potrzebuje nawet wybredny fan tenisa. Pytanie, czy ktoś tu w końcu wypracuje sobie jakąś wyraźniejszą przewagę, także taką psychologiczną. Teraz w drugim secie 5-4 prowadzi Zwieriew, ale serwuje Sinner i prowadzi w tym gemie. No panowie na korcie spędzili już grubo ponad półtorej godziny i grają gem za gem. Żaden nie ma zamiaru odpuścić.
3: W końcu to Wimbledon. Zmotoryzowani uważajcie na krajowej 28 w Podkarpackiem. W Siepietnicy osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. W faktach wracamy do największych zagadek współczesnej fizyki, o poszukiwaniu ciemnej energii, której wciąż nie widzimy, a której obecność mogłaby wyjaśnić grawitacyjne efekty we wszechświecie, mówi nam profesor Hiriana Peiris z Uniwersytetu Cambridge. Jak podkreśla, w naszym obrazie wszechświata brakuje też tak zwanej ciemnej energii, którą jeszcze trudniej zrozumieć. Kiedy wszechświat mówi ci, że wszystko, co znamy i co testowaliśmy w laboratorium, stanowi tylko 5% jego zawartości, to myślę, że natura sygnalizuje, że jest coś bardzo głębokiego w fundamentalnej fizyce dotyczącej najmniejszych skal, czego nie rozumiemy. Niestety prowadzi to do fizyki w skalach energii, które są bardzo trudne do przetestowania w laboratorium za pomocą zderzaczy cząstek. Mówi całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Hirianą Peiris. Znajdziecie na rmf24.pl.
6: Moda w faktach RMF FM.
3: Moda na regionalne. W Krakowie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Gorset Krakowski. Członkinie namawiają krakowianki do noszenia elementów krakowskiego stroju na co dzień. Ewa Doktur potwierdza, że nosząc pięknie haftowany gorset, można zebrać sporo komplementów.
7: Znaczy, że jest bardzo twarzowy, że się pięknie wygląda. Ja też noszę z kapeluszem, więc to takie daje efekt boho, mówiąc językiem nowoczesnym. Dziewczyny z stowarzyszenia mówią, że dzieci odwracają głowy i proszą mamy, mamo, ja też chcę mieć taki. Posiadając taki gorset, zarażamy pozytywną oczywiście tego słowa znaczeniem innych do tego, żeby też sobie coś takiego sprawić i trzymać w swojej skrzyni drogocennej w domu.
3: 25 lipca okazja, by wyjąć ze skrzyni i zaprezentować. Organizowany będzie Dzień Stroju Krakowskiego na Starym Kleparzu. A pomodowe inspiracje gorsetowe odsyłamy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pop. Can I forgive? I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymieniu.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Od rana na fonie wiszę z prawnikiem. Czarna BMA opuszcza kaplicę. Ostatni raz mojego tatę widzę. Dla wszystkich to trudny czas. Nie masz pojęcia co czuję jak milczę. Nie masz pojęcia co widzę jak krzyczę. Tankuję wachę, mam obce tablice. Kluczyk, jedynka i gaz. Stara szkoła, 5-4 diesel. Jadę po trawę na obcą dzielnicę. Lecimy bokiem przez całą ulicę. Nic nie mówimy w siedzibce. Mamy życie tak inne i dziwne.

głowa państwa. Ubrany w stylu ala głowa państwa. W otoczeniu gorylów jak głowa państwa. Tyle, że z moich ust nie leci.

0: jakiekolwiek.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

leci pomału, sporo wie rzeczy, niewiele szał. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół tu raz, to buntu stanę raz. Ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza, ta powtarzalność. Mało mnie bawi, na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak ją trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, by dla Q1.

samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba to nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą brniasz po blackout, także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM robimy głośniej i słuchamy. Marlena Chudzia.
2: A4, to tam są teraz utrudnienia drogowe po kolizji i wypadku. Kraków bez dorożek? Rozważała taką opcję ostatnio Rada Miasta, a my o zdanie pytamy turystów. Męski finał Wimbledonu nadal nierozstrzygnięty. Zwieriew i Sinner walczą kolejną godzinę. Opowiemy o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Zgłoszenia na ten temat dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM.
3: Jest jakiś poważny wypadek, kierowcy usłużyli korytarz życia i stoimy już w korku od pół godziny i nie zapowiada się, że szybko ruszymy.
2: Informował nas pan Ariel. Jak się okazuje, doszło tam do dwóch zdarzeń. W Odrowążu osobówka wjechała w bariery. Ranne zostały dwie osoby. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasem awaryjnym. Natomiast po zderzeniu się czterech samochodów osobowych zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia. Po całkowitym ugaszeniu pożaru odpowiednie służby zajmą się sprawdzeniem, czy składowisko działało legalnie. Na gorącą linię RMF FM otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynika, że palące się od wczoraj składowisko tworzyw sztucznych w dolnośląskim Strzegomiu miało działać nielegalnie. W faktach ponownie reporter RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Rozmawiałeś z burmistrzem Strzegomia. Co usłyszałeś?
4: Na razie za wcześnie, by formułować takie wnioski. Odpowiednie służby zajmą się tą sprawą po zakończeniu akcji gaśniczej. Zapewnia burmistrz Strzegomia Krzysztof Kalinowski. Pryzma odpadów z tworzyw sztucznych znajduje się w pobliżu zabudowań oraz torów kolejowych.
5: Odpowiednie służby będą to sprawdzać. Stacja kolejowa była cały czas czynna, pociągi przejeżdżają tutaj zgodnie ze swoimi rozkładami. Nie było takiej konieczności, żeby wyłączyć, ponieważ ani temperatura nie wzrosła tam na tyle, ani nie było tego skażenia powietrza.
4: Do akcji dziś włączono ciężki sprzęt, przy pomocy którego przebrano składowisko w poszukiwaniu zarzewi ognia.
2: Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego, mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
6: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
7: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
8: Oczywiście, że tak.
7: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
8: Nie wolno tego zamieniać.
6: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
2: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
9: Te fakty zaskakują.
2: Jedni mówią cud, inni mówią, że to dzieło dobrych ludzi. 14-wieczna świątynia w Wielkiej Brytanii została uratowana przed zamknięciem dzięki znalezisku o wartości ponad 30 tysięcy funtów.
10: Zabytkowy kościół od lat wymaga pilnego remontu. Cieknie w nim dach i kruszą się ściany. Każda suma, która mogłaby wesprzeć konieczne prace, jest mile widziana, ale takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Kiedy porządkowaliśmy ołtarz, zauważyliśmy pod nim plastikowe pudełko, a w nim 9 złotych monet. Mówi wielebna Jane Lee, która kieruje niewielką parafią w hrabstwie Lancashire. Darowane w ten niecodzienny sposób monety to 22-karatowe złote Brytanie. Nie wiadomo kiedy ani w jaki sposób znalazły się pod ołtarzem kościoła. Jedno jest pewne, pomogą w sfinansowaniu koniecznego remontu.
2: O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Pewne jest też, że kolejne fakty będą punktualnie o 21:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
1: Janik Sinner i Aleksander Zwieriew na korcie od 2 godzin 51 minut w finale Wimbledonu w setach remis 1-1. No bardzo dobre tenisowe widowisko. Jak na wielkoszlemowy finał przystało i to finał takiego turnieju jak ten w Londynie. Pierwszy i drugi set kończyły się tiebreakami. Teraz już 32 gem rozgrywają panowie. Serwuje Zwieriew, broni się przed przełamaniem, ale na razie jeszcze żadnego w tym meczu przełamania nie było. W tym secie 4-3 dla Sinnera. Polski się poza turniejem finałowym Ligi Narodów biało-czerwonych zabraknie podczas imprezy w Makao. Przesądził o tym przegrany mecz z Japonkami na zakończenie fazy zasadniczej. W Osace Polki przegrały po tiebreaku 2-3. Szkoda, bo wygrały dwa pierwsze sety.
11: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
1: komentowała Julita Piasecka. Na mundialu pozostały już tylko 4 drużyny. Przypomnę, półfinałowe pary. We wtorek zagrają Francja i Hiszpania. W środę Anglia i Argentyna. Na tym turnieju rozegrano już 100 meczów. To w końcu rekordowe mistrzostwa, na które przyjechało aż 48 reprezentacji. No ale koniec końców o medale powalczą potęgi.
12: Ten układ sił w światowym futbolu jest jasny i to rozszerzenie mundialu niewiele w tym zmieniło. Oczywiście uwielbiamy wszyscy takie historie mundialowe. Mówiliśmy o Capo Verde i to są piękne rzeczy. No tutaj jednak ten turniej to historia o takiej jakości, która zwycięża w starciach z takimi zespołami mniej jakościowymi.
1: Rozmowa z trenerem Robertem Kolendowiczem jest na rmf24.pl. Dodam, że mamy przełamanie w meczu Sinner z Zwieriew. Sinner wychodzi na prowadzenie w trzecim secie 5-3. Polskie medale na żeglarskich mistrzostwach Europy w niemieckim Eckernförde w klasie 49er. Srebrne medale wywalczyli Mikołaj Staniul i Jakub Storch. W klasie 49er FX z brązowymi medalami regaty kończą Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak.
13: Przełamanie w finale Wimbledonu, a kiedy przełamanie w pogodzie?
14: Jutro, proszę Państwa. To jest bardzo dziwna sytuacja, gdy w niedzielę oczekujemy poniedziałku, że już nie chcemy tej niedzieli, chcemy poniedziałek. Chociaż dziś na zachodzie było całkiem nieźle, bo tutaj się rozpędziła pogoda.
13: 28
14: do... Tak, no to tam to jest, ja nie wiem, no może jakąś subskrypcję wcześniej dostali.
13: Znajomi mi z zachodu z Polski wysyłali zdjęcia. Chodź tu, tu jest słońce.
14: Słońce, no. A na przykład na południu 12 stopni, 14.
13: Mhm. A pogoda jaka jest? Wszyscy wiemy, w ten lipcopad, ale może odczarujemy...

Yo. Yo. Nie wiedział, na co się pisze, kiedy powiedział tak? Ugrupowanie właśnie dostało świeżutką twarz. On dla lepszej Polski chciał wdrożyć na grubo plan. Skończyć status quo to nie 90 rok. Trzeba

są szlachty gość. Na razie ładnie idzie, poparcie śliczne, atencją dokarmiajmy blond. Niech dzieciaki póki mogą sławę śpią, może na wyborach kapnie coś. Nowego pionka będzie miał w zestawie rząd i kiedy kurz opadnie, trzeba będzie coś załatwić. Wciągamy do zabawy, go.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
3: Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na squashu. Już nie robię ze swojego domu skłotu. Już mnie nie obchodzi co kto, jaki komu, po co, jaki gdzie.

0: nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Płakałem na mój brat niedźwiedź i na gdzie jest Nemo. O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. W ręce serki kiri z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych

Jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem, czy to nie był sen. Następna scena jest w

bardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoje

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

zrzucony koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce.

smarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Czy świeczka i nie ma sprawy.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Także tak, od góry może. Skima z Gwilą na 500. Bagdiora 11 000.

0: obecnie.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: I odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

wiedz, że się mylę. Fani jarają się tym przepalonym stylem. To mój przywilej, nie dotyczy mnie dylemat. Czy szacunek bez hajsu jest nagrodą pocieszenia? Nie będę zmieniał brzmienia na potrzeby rynku. W wersy uzbrojony jestem aż po zęby, synku. Wiem, co jest pięć, córki prowadzę za rękę. Zanim to zrobi jakiś pan.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

Chodź, chodźmy pojeździć po mieście. Jak za dawnych lat, gdy to robiliśmy codziennie. Palę i puszczam rap, trochę inny niż na esce. W żabce fanka, sklepikarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 BPM. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

czytam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery, na to

0: ja pierdolę.
1: Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment, jak wiepaki na betonie i rozjebiesz czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień, w aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto słuchając rapu.
2: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: Fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
4: Od ostrzeżeń drogowych z Łódzkiego i Małopolski zaczynamy te fakty. Zbieramy też polityczne komentarze w sprawie muru pamięci zapowiedzianego wczoraj przez premiera Donalda Tuska. Będzie pewien zielony bohater i jego rocznica.
5: Ogry mają warstwy.
4: A w faktach sportowych oczywiście finał Wimbledonu. Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S8 w Łódzkiem. W Siąganowie między węzłami Łask i Zduńska Wola samochód dostawczy wjechał w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została ranna natomiast w miejscowości Gorzyń Górny w Małopolsce. To już krajowa 28. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Droga jest zablokowana. Nawet w koalicji rządowej politycy nie znają szczegółów dotyczących powstania muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. O stworzeniu takiego monumentu mówił wczoraj premier Donald Tusk. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak politycy komentują ten pomysł szefa rządu?
6: Krytyki nie słyszę, choć wśród polityków opozycji daje się wyczuć lekki dystans do słów premiera.
7: Uwierzę, jak zobaczę.
6: Mówi krótko Jarosław Sellin z PiS, z kolei Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że wczorajsza deklaracja premiera to gra obliczona na efekt.
8: W tej chwili pan premier próbuje osiągnąć sukces wizerunkowy i polityczny. Jeśli nie będzie to mocno obciążające dla budżetu państwa, a pewnie nie będzie, to nie mam zastrzeżeń, ale musimy poznać szczegóły.
6: Tyle tylko, że tych szczegółów nikt nie zna, nawet Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
9: Szczegóły będą komunikowane w najbliższym czasie. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych datach, bo tak jak powiedziałem, żeby móc ten mur postawić, to trzeba też zebrać podstawowe dane, które na tym murze mają się znaleźć. Chodzi o konkretne nazwiska.
6: I dodaje, że pomnik musi być tak zbudowany, by móc dopisywać na nim kolejne nazwiska w toku prac ekshumacyjnych.
4: Mieszkańcy Szczecina chcą bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlinem. Od 5 lat, aby dostać się do stolicy Niemiec koleją, większość trasy trzeba przejechać autobusem, a później w Angermundy przesiąść się na pociąg. To z powodu przebudowy linii kolejowej. Mieszkańcy zauważają, że inne duże polskie miasta mają bezpośrednie połączenie do Berlina.
10: Jest z Warszawy, jest z Krakowa, jako fan pociągu, dlatego że bardzo dużo Niemców jest na Pomorzu, to myślę, że to by było dobre połączenie.
11: Z Warszawy jest połączenie do Berlina.
10: Jest.
12: Bardzo dobre.
13: Bardzo dobre.
11: No, a tak. Szczecin jest tak blisko i nie ma.
13: Tak, to prawda i dziwne.
14: Berlin, stolica Niemiec, no to na pewno by się przydało, nie? Dużo ludzi na pewno by skorzystało z tego.
4: Usłyszała Anna Pałamar. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Pasów do granicy z Polską. Inwestycja będzie mieć 2 lata opóźnienia. Po jej zakończeniu pociągi między Szczecinem a Berlinem mają rozwijać prędkość nawet do 160 km na godzinę. Przejazd zajmie wtedy 1,5 godziny.
15: To nie fikcja, to fakty.
4: Polski Szrek bawi już ćwierć wieku. 13 lipca weszła do krajowych kin bajka, którą pokochali dorośli. A Zielony Potwór i Osioł na stale wstali się do historii animacji wraz z kultowymi tekstami.
16: Niebieskie kwiaty, kolce, niebieskie kwiaty, kolce, niebieskie kwiat, byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą.
17: Gadaj albo...
18: Nie, nie guziczki, nie moje lukrowane guziczki.
17: Więc gadaj, gadaj co wiesz.
18: Dobrze, powiem... Żwirek kręci z muchomorkiem.
17: Z muchomorkiem?
18: Tak, z muchomorkiem!
17: Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera.
4: Do tej pory powstały 4 części opowieści. W przyszłym roku mamy poznać 5. odsłonę historii.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wimbledon na początek mistrzowskich faktów sportowych. Patryk Serwański.
19: Jannik Sinner powtórzył sukces sprzed roku. Włoch został triumfatorem Wimbledonu. Finał zakończył się kilka minut temu. Pokonał Sinner w tym finale Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. W całym meczu tylko 2 przełamania. Właśnie na korzyść Sinnera. Pierwsze dopiero w 32 gamie. To pokazuje, jak wyrównany był ten pojedynek. W nagrodę dla Włocha czek na 3 600 000 funtów. No były w tym meczu i techniczne popisy z obu stron. Były świetne serwisy, były też długie wymiany. Za chwilę wręczenie nagród. Polskie siatkarki bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Dziś w ostatnim meczu fazy zasadniczej biało-czerwone miały jeszcze szansę na ćwierćfinał, ale przekreśliła ją porażka w Osace z Japonkami 2-3. To było coś, czego naprawdę chcieliśmy. Awans do turnieju finałowego byłby najbardziej korzystny. Z drugiej strony zyskujemy dodatkowy czas na odpoczynek i przygotowania do Mistrzostw Europy. Podsumował trener Stefano Lavarini. Jagiellonia Białystok ma nowego piłkarza. To Portugalczyk Rodrigo Conceição. Boczny obrońca pochodzi z piłkarskiej rodziny. Jest synem znanego reprezentanta Portugalii, Sergio Conceição. Jego bracia też grają w piłkę. Francisco w Juventusie, a Moises w drugiej lidze portugalskiej. Weekend w Krakowie upłynął pod znakiem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski lat 23. U panów nie zawiódł Maksymilian Szwed. Był pierwszy w biegu na 200 i na 400 metrów. Zawodnik z powodu kontuzji nie startował w sezonie halowym. Teraz chce biegać na 400 metrów w czasie poniżej 45 sekund.
0: Teraz następna stacja to Mistrzostwa Polski Seniorów. Mam nadzieję, że wtedy znowu mi się uda pobiec poniżej 45 sekund. A teraz jadę na obóz do Zakopanego, jeszcze dorobić trochę formę i mam nadzieję, że na Mistrzostwa Polski Seniorów już pokażę bardzo wysoki poziom.
19: No, seniorskie Mistrzostwa Polski w Białymstoku za 2 tygodnie.
3: Od północy do Mazur zmierza niewielka burza, tam uważajcie. Wieczorem i w nocy gdzieniegdzie możliwe mgły, niewielki deszcz na wybrzeżu, na wschodzie kraju, w centrum oraz miejscami na Dolnym Śląsku. Temperatura od 11 w górach przez 12 w Kielcach do 17 nad morzem. Jak będzie jutro? O tym w prognozie za godzinę. Rzadko sięgam po newsy z polskiego show biznesu, ale jest coś, co w niedzielny wieczór...
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Active.
1: Nie jest to fikcją, skoro przy nas mamy prawdę. Nawet jak słowa milkną i tak są zrozumiałe.
2: Powtórzy rap na Cito.
1: Już go daję, pytanie, czy jesteś gotowy na ten aspekt?

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich

teksnie. Wyczuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie, czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy, co nie wiedzą, jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz, kiedy przyjdzie czas.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
3: Mara.

tracę, bo często pieniądze, a z nimi jest bardzo dobrze. Palę te hace i kłamię przed sądem. Wiem, że to nie jest rozsądne, dla mnie to nie jest istotne. Wchodzę sobie jak na kontest, po drodze mijam te kopie. Na scenie Polski tylko jeden do nich.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W radiu LMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

jak zwykle kącie. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś na

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.

0: betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
3: Tragiczny pożar w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Nie żyje co najmniej 27 osób. Premier Ukrainy Julia Swirydenko zrezygnowała ze stanowiska. Wcześniej jej dymisję zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Będą też uliczne wrażenia teatralne, a w faktach sportowych emocje po właśnie zakończonym Wimbledonie. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze pubu w Bangkoku. Kilka kolejnych trafiło do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Służby informują, że strażakom udało się już opanować pożar. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać ludzi próbujących uciekać z ogarniętego ogniem budynku i unoszący się czarny dym. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Donald Trump opisywał go jako naturalnego polityka, jednego ze swoich najbliższych sojuszników. O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze kilka dni temu w Kijowie wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy. Miał przygotowany projekt pakietu sankcji na Rosję. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji. Jeden z najostrzejszych krytyków Putina i Moskwy. Mnożą się pytania o to, czy został otruty przez Rosję. Pojawiają się wezwania do szczegółowego śledztwa.
3: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Swoją rezygnację ogłosiła dziś premier Julia Swirydenko. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając jednak, że zaproponował Swirydenko objęcie nowego kierunku współpracy z kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zełenski chce też utworzyć stanowiska dla osób, które zajmą się relacjami z Unią Europejską, a także Polską.
5: Oddzielny taki kierunek to relacje z sąsiadami i tutaj odrębnie stoją Polska a Węgry, czyli tych dwa kraje, które potrzebują też takiego specjalnego, powiedzmy, człowieka, specjalne stanowisko, specjalną osobę, która by tym się zajmowała.
3: Mówił ukraiński dziennikarz Ołech Bilecki w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. O polsko-ukraińskich relacjach będziemy rozmawiać także w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy po ósmej.
6: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
3: Na rynku głównym w Krakowie zaczyna się właśnie jeden z ostatnich spektakli 39. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez ostatnie dni mieszkańcy i turyści mogli podziwiać w dzień i w nocy artystów z całego świata.
7: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? To nie jest pierwszy spektakl, który widzimy i w gruncie rzeczy jest to dosyć szerokie spektrum przeróżnych form teatralnych, więc naprawdę fajne.
8: Bardzo fajne i bardzo fajny pomysł.
9: Przecież każdy widzi coś swojego tutaj, tak?
3: Mówili widzowie. W ramach festiwalu pojawili się artyści z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Ja mówię do usłyszenia. Kolejne fakty o 23:00 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A teraz oczywiście mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Charakterystyczny puchar już w rękach Janika Sinnera. Włoch wygrał Wimbledon. W finale w czterech setach pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dla Sinnera to piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. No, po meczu przyznał, że londyński turniej jest wyjątkowy. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa niż ten kort. To jest zupełnie wyjątkowy dzień. Nie wiesz, ile razy w karierze będziesz mógł zagrać podczas finałowej niedzieli na Wimbledonie. Sinner dziękował też swojemu rywalowi i docenił jego grę w trakcie całego turnieju. No, Zwieriew bowiem zanotował swój najlepszy Wimbledon w karierze. Pierwszy tydzień rywalizacji w Tour de France za nami. Peloton ma w nogach już ponad 1400 km. Dziewiąty pagórkowaty etap padł łupem Mathieu van der Poela. To był sprint z czteroosobowej ucieczki. Bardzo trudny dzień. Początek wyścigu nie był dobry dla naszej drużyny, ale potrafiliśmy zachować spokój. Wiedzieliśmy, że wrócimy kolejnego dnia, w drugim, w trzecim tygodniu. No, bardzo miło jest udać się na dzień wolny w wyścigu po etapowym zwycięstwie. Podsumował holenderski kolarz. 6 sekund za uciekinierami finiszował lider wyścigu, Słoweniec Tadej Pogacar. 100 meczów mundialu już za nami, pozostały jedynie 4. Na razie na turnieju padły 292 bramki. Najlepsi strzelcy Kylian Mbappe i Leo Messi mają po 8 trafień. Szansa na poprawienie dorobku w meczach półfinałowych. Poza turniejem już 44 reprezentacje. Grono tych, którzy zawiedli, otwierają Niemcy. Odpadli już w 1/16 finału. Brazylia dotarła na przykład do 1/8. To też jest wynik poniżej oczekiwań.
11: Ciężko się mi się ogląda Brazylię i myślę, że pamiętam te wielkie sukcesy. Trochę ten światowy top Brazylijczykom odjechał. Mieli momenty, gdzie starali się wracać do tego, szczególnie poprzez taką jakość indywidualną, no ale okazało się to zdecydowanie za mało.
10: Tak mówił Robert Kolendowicz. Rozmowę z trenerem znajdziecie na rmf24.pl.
2: Poniedziałek nie będzie sprzyjać urlopowiczom w górach i na wybrzeżu. W tych miejscach będzie najchłodniej, maksymalnie 20-21 stopni. W górach silny wiatr, nad morzem możliwy przelotny deszcz. Więcej opadów na wschodzie kraju, od Suwałki po Rzeszów. Słońce jednak będzie przebijać się przez chmury, a temperatury na pozostałym obszarze kraju przyjemniejsze. 27 Białystok, Toruń, Gorzów, 25 Katowice, Opole, 22 stopnie w Przemyślu. 6 minut po 22 w niedzielny wieczór jesteśmy z wami.

wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: okłamuję.
1: Może to nie jestem ja. Odpowiedzi brak, chociaż lubię poudawać, że sam dobrze siebie znam, ej. Stawka zawsze jest wabank. Zaufałem sobie, żeby zgubić strach. W moim gabinecie luster, widzę całkiem dobrze, co mam nazwać samoszustwem, hej. Nie ukryję tu niczego, więc już możesz mi zaufać, zamiast znowu wybrać kłótnię.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

0: dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz,
3: że jest rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Nic nie pachnie jak gandzia w autach. Nie pamiętam trasy jak Marty McFly.
1: Jestem szefem kuchni, wrzucam top do garka. Babciu proszę, to na stole to niezwykłe ciastka, więc uważaj, bo wyjebie cię stopczana i na stówę będziesz gadać, że spotkaliśmy Batmana. Patrzę na Macieja, który wygląda jak skała, i od razu się dosiadam.
2: Czterech na

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestie King's College i przyciąga

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ja zaprasza spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
3: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakoś z wami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
4: No proszę to... bardzo, no właśnie to jest tak, tylko że wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu...

0: kupionych na rynku, Borek!
1: BDS, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchajmy jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką. To jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: toksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do dzwoni. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadłem tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami. Piszą mnie!

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: RMF Polski Hip Hop.
3: Pan BDS, populist podpubliczny.
4: Panie BDS,
5: wiadomo, jebać, no od zawsze.
6: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
7: BDS napisał o mnie piosenkę i
8: nikt
7: bardzo chciał.
8: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
9: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
10: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
11: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
7: Bardzo lubię twórczość BDS.
12: BDS 2115.
13: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
14: Jestem BDS-arą.
15: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. I w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Nie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba!

0: ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być

usta. Pokaż mi, gdzie masz tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w volleyball. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pance na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej. Drapacze chmur to bardzo piękne.

strachy mi jebać hejterów, co mówią, że czuć tutaj szambo. Smażymy się steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to. Fala po

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Byłem się zregenerować, dalej otwarta głowa, trochę

0: przemyca przemoc.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, Arku.
3: Witam, zapraszam. Cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych, tak przekonuje Donald Trump. Iran zapowiedział wcześniej, że będzie ona zamknięta do odwołania. Przez niemal dobę strażacy walczyli z pożarem składowiska odpadów w Strzegomiu. Spłynęła tam także część zabudowań kolejowych. Wciąż rośnie bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Prezydent USA przekonuje, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych mimo wcześniejszych zapowiedzi Iranu. Według amerykańskiego przywódcy Teheran miał zgodzić się na porozumienie dotyczące rezygnacji z programu nuklearnego, a niedługo później zaatakować dronem statek w regionie cieśniny. Amerykańskie dowództwo centralne podkreśla, że Iran nie kontroluje Ormuzu, a szlak pozostaje międzynarodową drogą morską. Dodaje, że siły USA są rozmieszczone w regionie i gotowe do działania. Blisko 200 strażaków walczyło w kulminacyjnym punkcie z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Ogień strawił tam część zabudowań kolejowych, ale największym problemem dla strażaków przez blisko dobę była pryzma odpadów z tworzywa sztucznego.
4: Tam był budynek magazynowy, stary budynek magazynowy, również on był objęty pożarem. Na chwilę obecną z rozpoznania wynika, że się dach zapadł do środka. Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego, to są zmielone plastiki z prasowane w tym miejscu, tutaj były to składowane, doszło do pożaru w momencie szczytowym, 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu.
3: Mówił młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Prawie 18 tysięcy osób straciło dach nad głową, a prawie 17 tysięcy zostało rannych w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę pod koniec czerwca. W faktach RMF FM sprawdzamy, jaka jest sytuacja w kraju, który wciąż walczy ze skutkami kataklizmu.
5: Zniszczenia oczywiście widać, tam nadal trwają działania pomocowe. Jeszcze niedawno wydobywano żywych ludzi, ale w tej chwili już bardziej uwaga przekłada się na to, jak zlikwidować te zniszczenia, co zrobić dalej, podejmować dalsze kroki.
6: Ile czasu może jeszcze zająć doprowadzenie tej sytuacji do takiej, która będzie w miarę normalna?
5: Bardzo długo. Po takich nie umiem tego określić, ani w miesiącach.
6: Są raczej lata.
5: Raczej lata niż miesiące. To się wszystko dzieje bardzo powoli. Mimo oczywiście tego, że jest dużo organizacji, które pomagają i starają się to zrobić jak najszybciej.
6: Czy z Państwa perspektywy można te akcje, te działania porównać do jakichkolwiek innych w innej części świata z dotychczasowych akcji?
5: One są wszędzie bardzo podobne. Zawsze na początku zabezpieczanie najpilniejszych potrzeb, które umożliwiają przetrwanie i przeżycie, a potem powolna walka o powrót do normalności. To zawsze wygląda w ten sam sposób.
3: Opisuje dyrektor UNICEF Polska. Z Renatą Bem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Bilans śmiertelnych ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli cały czas rośnie. Jak podaje Reuters, teraz to prawie 4,5 tysiąca osób.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Opozycja krytykuje przedstawione w tym tygodniu przez rząd rozwiązania dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Główny zarzut dotyczy maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Przypomnijmy, minister Jolanta Sobierańska-Grenda ograniczyła ją do 240 zł brutto. Michał Rytkowski, teraz w faktach z nami. Rozmawiałeś z politykami. Jak każda ze stron politycznego sporu odnosi się do propozycji, pani minister?
8: W opozycji słyszę głosy, że to, co w tym tygodniu zrobił rząd, to próba przekierowania uwagi opinii publicznej z afery w szpitalu południowym na sytuację finansową lekarzy.
9: W gruncie rzeczy można powiedzieć szczucie na lekarzy poprzez właśnie tą ustawę o PESEL-u, że sobie będziemy te zarobki sprawdzać.
8: Uważa Jarosław Sellin z PiS i dodaje, że propozycja ustawienia maksymalnej stawki za dyżur uderzy w publiczną służbę zdrowia.
9: To łatwo sobie wyobrazić, jakie mogą być tego konsekwencje. Wystarczy, że cała służba prywatna powie, że będzie dawać, nie wiem, 150 zł więcej, to zabraknie lekarzy w służbie publicznej. Moim zdaniem to jest nieprzemyślane i trochę nieodpowiedzialne.
8: Zapowiedź pani minister wywołała krytyczne głosy wśród lekarzy. Nastroje tonuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
10: W interesie całego środowiska lekarskiego jest to, żeby tę kwestię zarobków uporządkować, tak żeby uczciwie i ciężko pracujący lekarze nie byli obciążani przez opinię publiczną negatywnymi ocenami, które wynikają z tego, że po prostu niektórzy lekarze oszukiwali system.
8: Polityczka dodaje, że powstanie zespół roboczy, w którym zasiądą przedstawiciele resortu zdrowia i środowiska lekarskiego.
3: na koniec tych faktów jeszcze ostrzeżenie i apel do kierowców. Na drogach północno-wschodniej Polski w najbliższych godzinach mogą pojawić się pojazdy wojskowe. To efekt planowanych szkoleń wydzielonych pod oddziałów Sił Zbrojnych RP. Dowództwo operacyjne rodzaju Sił Zbrojnych zaapelowało o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Rano, tak w okolicach wschodu słońca, możliwe mgły i zamglenia w wielu regionach kraju, przede wszystkim na południu. Chyba że będzie padać, to w górach i na Podkarpaciu. Temperatura przed 6 rano nie wyższa niż 12-14 stopni, a taka 8 to już od 16 do 19 stopni. Najchłodniej w górach i nad morzem, tylko 15 kresek. Maciek Rybak, dziękuję za dziś, a teraz autorski program Olgi Hering i mrożące krew w żyłach historie.

A krzycie, cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię hot dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę atenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź, ciągle pokłócony z Bogiem, to

0: bym w kółko wyrzygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: RMF On. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Z RMF Top 30.pl RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: us more sore losers.
1: Mordo, to już klasyk.
2: RMF Polski Hip Hop.
3: Witam, Grzegorz.
4: Witam ciebie, Oskarze.
3: Mam małe pytanie.
4: Jakież to?
3: Gdzie jesteśmy?
4: Jesteśmy w...

0: 4 milion.
1: Na mordzie stank face. Pachnie jak sukces. Tyle typa chciał latać w moich butach i może koszulce. Sweary, sweary, sweary, se robimy sztukę hurtem. Ongary. Młodzież i wąsacz, kręci nas bomba. Puchną nam konta, dobra. Mimo, że nie, ale spuchnie mi przez.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Zgody wciąż nie ma, a terminy gonią. Tylko do 15 lipca kraje wspólnoty mają czas na ustalenie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Zamknięta została jedna z najważniejszych tras tramwajowych. W ten weekend kilkaset osób przeszło przez Katowice w Marszu Autonomii Śląska. Wciąż nie ma zgody co do 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dyskutowali nad nim ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Dziś sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. O szczegółach, dlaczego ten termin jest tak istotny, brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borgina.
2: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
1: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
3: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Tramwaje powinny zostać, ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
1: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic ma zakończyć się 31 sierpnia.
4: Fakty na koniec tygodnia w RMF FM.
1: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, tak mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radrużu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
5: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
1: O tej zbrodni nie można zapomnieć, tak podkreślali uczestnicy weekendowych uroczystości w Radrużu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
6: Co roku sobie przypominamy.
7: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
6: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu. Odkopać, pochować zgodnie z naszymi normami.
8: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
1: Z kolei w Katowicach w ten weekend kilkaset osób przeszło w Marszu Autonomii Śląska. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska.
9: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi, z czego wyłącznie śląską 200 tysięcy, a 400 tysięcy tożsamość podwójną. To jest fizycznie niemożliwe, że państwo polskie tej tożsamości nie uznaje.
10: Robimy to po to, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną, przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
11: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
1: Marsz Autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Na koniec tych faktów jeszcze sport. Jannik Sinner obronił tytuł na kortach Wimbledonu. Lider światowego rankingu pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ten mecz trwał blisko 4 godziny. To piąty wielkoszlemowy triumf Włocha w karierze i drugie z rzędu zwycięstwo w Londynie. Sinner został też 10. tenisistą w erze Open, który obronił tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei Zwieriew mimo porażki awansuje na drugie miejsce w światowym rankingu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zapraszam Was na randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś jeden z bardziej...
0: RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't touch.

Ej, yo, człowieku, mordo. To jest cały czas NWJ, to jest cały czas wielki J, to jestem cały czas ja, Tede. Ten sam, gościu, ten sam. Po 23 latach ten sam. Powracam z płytą Hype, Hype, Hate, 3H. Ej, ta.

Kasia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Już nikt, zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają gdzie znikł, gdzie znikł. Kurczę, chciałem by zaszło się w pracy i zaraz nam wydał już nowe CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne, zobacz jaki z tego kwit. Braknie mu kasy, to zaraz popłynie z tym nurtem, chyba że braknie mu sił. A może w końcu ogarnie ten

0: Robię działania i wychodzą wyniki. Pozdrawiam panią od matematyki.
1: Pozdrawiam!
0: Która dała mi szansę i komiks w drugiej klasie, na który nie wstałem, no i na razie.

0: sounds like.
1: To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG.

całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

czas around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

akordeonista, wsiadł na stacji uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plan i bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie stacje.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem dolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca na

0: kimkolwiek jest.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Do internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie rozpoczęli kolejną serię uderzeń na cele w Iranie. To w okresie decyzji Teheranu o zamknięciu cieśniny Ormus. Związkowcy z walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach negocjują z zarządem ograniczenie skali zwolnień. W planach jest redukcja niemal połowy załogi. Po przegranej z Japonią Polki nie zagrają w turnieju finałowym Siatkarskiej Ligi Narodów. Amerykańskie dowództwo centralne rozpoczęło kolejną falę uderzeń na cele w Iranie. Według wojskowych operacja ma ograniczyć możliwości atakowania statków handlowych w cieśninie Ormus. To już co najmniej czwarta seria amerykańskich nalotów od czasu wznowienia przez Iran ataków na jednostki przepływające przez ten strategiczny szlak. Wcześniej Teheran ogłosił zamknięcie cieśniny i zaatakował dwa statki. W odpowiedzi Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele wojskowe. Waszyngton zapewnia, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd, przypomnijmy, ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób, to prawie połowa obecnej załogi. Kiedy kolejne rozmowy? Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
2: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widoczna jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. Nasza drużyna roztrwoniła w pewnym sensie w tym meczu okazałe prowadzenie. O czym w tych faktach teraz Patryk Cyrwański.
4: Polki wygrały w dobrym stylu dwa pierwsze sety. Szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
1: Zostawiamy sport, przenosimy się na wyspy, bo jedni mówią o cudzie, inni o dziele dobrych ludzi. 14-wieczna świątynia Wielkiej Brytanii została uratowana przed zamknięciem dzięki znalezisku o wartości ponad 30 tysięcy funtów.
5: Zabytkowy kościół od lat wymaga pilnego remontu. Cieknie w nim dach i kruszą się ściany. Każda suma, która mogłaby wesprzeć konieczne prace, jest mile widziana, ale takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Kiedy porządkowaliśmy ołtarz, zauważyliśmy pod nim plastikowe pudełko, a w nim 9 złotych monet, mówi wielebna Jane Lee, która kieruje niewielką parafią w hrabstwie Lancashire. Darowane w ten niecodzienny sposób monety to 22-karatowe złote Brytanie. Nie wiadomo kiedy ani w jaki sposób znalazły się pod ołtarzem kościoła. Jedno jest pewne, pomogą w sfinansowaniu koniecznego remontu.
1: O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Prymorgan.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: 4 lipca dar młodzieży przepłynął rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu razem z innymi najważniejszymi i najpiękniejszymi żeglowcami świata, które przypłynęły do Nowego Jorku na wielką paradę z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Dzień przed tym wydarzeniem, gdy statki stały jeszcze na kotwicowisku, z komendantem polskiego żeglowca rozmawiał nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
6: Dar młodzieży dotarł. Nowy Jork. Rzeka Hudson, wokół nas wiele różnych żaglowców. Co się czuje w tym momencie, stojąc już tutaj na kotwicy?
7: To jest ogromna satysfakcja, to jest niesamowity rejs, niesamowita podróż, taka podróż od 2 razy 50 lat. Ostatni raz tutaj na takich uroczystościach był Dar Pomorza w 76 roku. My jesteśmy równo 50 lat później, nawet wychodziliśmy z Gdyni 50 lat później po Darze Pomorza, tego samego dnia 16 kwietnia. Więc jest to ta satysfakcja, że udało nam się tu dotrzeć na żaglach, że bierzemy udział w takim historycznym wydarzeniu, bardzo ważnym dla nas. Także to jest to nasze, moje uczucie, które odczuwam.
6: Ten przelot przez Atlantyk, jak przebiegał?
7: Świetnie, naprawdę pogoda dopisywała. Było bardzo gorąco. Niektóre media podawały, że mieliśmy awarię klimatyzacji. Tak, to niestety jest prawda. Na szczęście udało się to na Karaibach naprawić. Ale wiatry sprzyjały, płynęliśmy na żaglach przez całe przejście oceanu. Także że powiem, to trwało długo, ponad 3 tygodnie, ale organizowaliśmy tutaj ten czas dla naszych studentów. Były jakieś dni sportu, były wydarzenia kulturalne, była jakaś taka integracja, także ja się martwiłem bardzo o to, że to są studenci pierwszoroczni, pierwszy raz na oceanie, pierwszy raz daleka podróż, bez internetu, bo studenci nie mieli dostępu takiego łatwego do internetu, że będzie trudniej, a było dobrze.
6: Mówił pan o temperaturze. Teraz są rekordowe upały w Nowym Jorku. Jak sobie dajecie radę w taką pogodę?
7: Jest bardzo ciężko, mimo że ta nasza klimatyzacja działa, ale w dalszym ciągu mamy około 26 stopni w środku. Mimo że pracuję pełną parą, te temperatury są w tej chwili nawet wyższe niż mieliśmy w strefie zwrotnikowej, którą przeszliśmy przez ocean. Mam nadzieję, że te upały za chwilę miną. Jutro powinno być troszeczkę lepiej, 25-26 stopni, ale dzisiaj to jest prawie 40.
6: Spotkał się pan dzisiaj ze wszystkimi kapitanami innych żaglowców. O czym rozmawialiście między sobą? Czy były takie rozmowy? Co wspominaliście? Czy może coś planujecie?
7: Przede wszystkim to był Captain's Briefing, to było spotkanie z organizatorem tego wydarzenia. Przekazywał nam szczegóły techniczne, jak ta parada będzie wyglądać. Nie było aż tyle czasu na indywidualne rozmowy między kapitanami. Jak pan wie, to się odbywało w starej kaplicy, też bez klimatyzacji. Na szczęście wentylatory były. O czym myśmy rozmawiali? Przede wszystkim rozmawialiśmy o naszych spotkaniach, które mamy zaplanowane w porcie, między innymi z dowódcą amerykańskiego Eagle'a czy Gorszfoka, którzy też biorą udział w wyścigu pięciu sióstr, tak zwanym, czyli tych statków zbudowanych w tej samej stoczni w Niemczech. Oczywiście byśmy chcieli się do nich troszeczkę podpiąć i razem z nimi się pościgać. To będzie dosyć krótki wyścig, bo na trasie około 50 do 80 mil dowódca Eagle'a w tej chwili przygotowuje plan i lada moment będzie go przesyłał dalej, także do nas wyśle te informacje. Mamy też zaplanowane właśnie spotkania na pokładach tych żaglowców, o których wspomniałem, czyli Eagle, Gorszfok, Esmeralda. Niestety nie jesteśmy w stanie wszędzie być obecni, chociaż tych zaproszeń jest bardzo dużo. To nie są też takie zwykłe spotkania jak na tollshipach w Europie, ponieważ to wszystko jest Navy, marynarka wojenna. Gospodarzami tutaj często są dowódcy marynarek wojennych, tak jak w przypadku Gorszfoka, czy w przypadku Amerigo Vespucci, czy w przypadku Belle Poule z Francji, który będzie cumował koło nas. To jest wydarzenie głównie wojskowe. My jesteśmy statkiem państwowym, nie jesteśmy okrętem wojennym, ale jesteśmy traktowani jak ten okręt wojenny przez Amerykanów. I tym się to różni przede wszystkim od tych naszych tollshipów, że tutaj to wszystko jest takie mocno wojskowe, piękne mundury, ordery. I my musimy się jakoś odnaleźć w tym środowisku, w tym towarzystwie, które jest zdecydowanie inne od tego naszego europejskiego tollshipowego.
6: Rozgląda się pan, stojąc na pokładzie, na te wszystkie żaglowce, które stoją na kotwicy wokół. Który zwraca uwagę? Który wydaje się jako ten najciekawszy? Czy są takie?
7: One w zdecydowanej większości wszystkie są piękne, stoją blisko. To jest małe kotwicowisko. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Niektóre z tych żaglowców rzuciły raptem półtorej szakli łańcucha do wody. To jest bardzo mało. Dobrze, że są dobre warunki pogodowe. Niedaleko nas stoi Esmeralda, która mi osobiście się bardzo podoba, z Chile. Natomiast Amerigo Vespucci to jest taki mój faworyt, chyba wielu z nas zresztą. To jest piękny, klasyczny żaglowiec, już dość wiekowy, duży, masywny. Miałem okazję być kilkukrotnie na pokładzie tego żaglowca i naprawdę robi ogromne wrażenie. Niestety tutaj w Nowym Jorku nie będę miał okazji, żeby ich odwiedzić, ale cieszę się, że mieliśmy okazję tutaj też z dowódcą tego żaglowca zamienić kilka słów na tym naszym spotkaniu w Sandy Hook.
6: Czy było czuć wśród załogi, wśród kadetów to, że się zbliża ten dzień, ten wyczekany 4 lipca?
7: No i czuć było, na pewno czuć było. Mieliśmy kilka dni takiego lekkiego luzu po Norfolk. To był taki wstęp, pierwsza impreza, pierwsza parada. Ostatnie dni przygotowywaliśmy się tutaj mocno, intensywnie do tej parady, do tego wydarzenia. Staliśmy też na kotwicy wcześniej. Po drodze też mieliśmy straszną burzę. Piorun trafił w jeden z masztów. Także jedna z radiostacji jest uszkodzona i też nas czeka serwis w Nowym Jorku. Na pewno mieliśmy troszkę więcej czasu, żeby jeszcze lepiej przygotować statek niż przed Norfolk. Poprawiliśmy burty stojąc na kotwicy. W tej chwili jeszcze trwa polerowanie mosiądzów, takie dopieszczanie wszystkich detali, przygotowywanie tentów na jutro. Będziemy chcieli ten tent rozłożyć na rufie już rano, żeby nasi goście też mogli się przed tym słońcem schronić, ponieważ upały będą straszne.
6: Sama parada, jak się zapowiada?
7: No, Amerykanie zapowiadają, że to będzie największa taka parada w historii. Kilkadziesiąt żaglowców, około 30 żaglowców tych większych. Oczywiście są też mniejsze jednostki, są naprawdę dwie parady. Dzisiaj się odbyła parada jednostek klasy B, czyli mniejszych jednostek, mniejszych jachtów, a jutro te największe. Będzie też bardzo dużo okrętów wojennych z całego świata, znaczy z całego świata, dużo z Europy, lotniskowców, bo to jest nie tylko parada żaglowców też, ale to jest też przegląd marynarek wojennych świata. Dlatego jak wcześniej wspominałem, to jest taka bardziej militarna impreza, militarne wydarzenie niż tradycyjny zlot żaglowców. I będzie pokaz lotniczy, będzie dużo mniejszych jednostek towarzyszących, dużo mediów. Myślę, że mamy okazję tutaj też zaprezentować nasz gdyński żagiel, który mamy na Fokmaszcie. Plan jest taki, żeby jutro postawić maksymalnie tyle żagli, ile się da. Pogoda może nie będzie idealna do żeglowania, ale lepiej, że będzie mniejszy, słabszy wiatr, niż miałoby być za dużo tego wiatru, bo wtedy byśmy mieli kłopot, ponieważ mamy czysty kadłub i przy niewielkiej ilości żagli byśmy się za mocno rozpędzili, a tu jest limit do 6 węzłów. Nie możemy za szybko płynąć, a nie chcemy też silnikiem hamować. Także na szczęście ten wiatr nie jest bardzo silny. Będziemy starali się postawić wszystko, co się da, zaprezentować się jak najlepiej, żeby wyszły też ładne zdjęcia, bo sam mam w pamięci zdjęcia Daru Pomorza z 76 roku, jak płynie tutaj w paradzie. Chciałbym, żeby w tym roku również takie zdjęcia, które będą jakieś historyczne, powstały. No a zresztą tutaj też odwiedzą osoby, które były tu w Nowym Jorku w 76 na pokładzie Daru Pomorza. Teraz są już kapitanami, czasem nawet na emeryturze i mi się zapowiedzieli tutaj z odwiedzinami, także będziemy ich gościć.
1: Z komendantem polskiego żaglowca, kapitanem żeglugi wielkiej Michałem Sadowskim rozmawiał nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka. Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nie widzę przemoc, znowu piszę w tenos. Trzeci dzień rodeo, jeszcze wczoraj nagrywałem spięty demo. Teraz leży pieniądz, jak pozery treo. Jestem epidemią z wizją dzieci emo. Dzisiaj słyszę

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Pop. Can I forgive? I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.pl.

wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Znowu wjechało na degiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubina w pizdę pali, diesla nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolary, kurwa w strefie euro. Mega blota jak Siergiej, pykam pojarał na wiejskiej. Dzieje się kolejny geszeft, wy i tak się nie dowiecie. Drogi towar, droga waha, znajomy faktury wystawia. Nie dla nich nasza butacha, nie dla nas zaciskanie pasa. Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej, zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy delayed, wszystko jak w zegarku. W prawo zwiedzam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańkut. Światło latarni w furze, ja liczę bajce przejechać.

0: mnie napędza. Gdzie jesteś morda, bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholik. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: przejąć świat.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Teheran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Tragiczny bilans ofiar i poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Wenezueli rośnie. Połowa potrzebujących pomocy to niepełnoletni. Do 2029 roku ma się zakończyć budowa bezpośredniego połączenia kolejowego Szczecina z Berlinem. Iran potępił kolejną falę amerykańskich ataków i oskarża Waszyngton o zniweczenie wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju w regionie. Teheran twierdzi też, że Stany Zjednoczone złamały warunki czerwcowego porozumienia i doprowadziły do ponownego wzrostu napięcia w cieśninie Ormus. Tymczasem, jak mówiliśmy w faktach, amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o kolejnych uderzeniach na cele w Iranie. Według USA mają one ograniczyć możliwości przeprowadzania ataków na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrósł do 4490 zabitych. Rannych zostało prawie 17 tysięcy osób, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. Co druga osoba, która potrzebuje pomocy, to dziecko, opisuje w rozmowie z RMF FM Renata Bem, dyrektor UNICEF Polska, czyli organizacji, która pracuje na miejscu.
3: To są dzieci, które straciły kogoś z rodziny, to są dzieci, które straciły albo domy, albo szkoły, to są dzieci, które tak nagle straciły dostęp do edukacji.
4: Co teraz dzieje się z tymi dziećmi?
3: W tej chwili, na tyle na ile jest to możliwe, staramy się im zabezpieczyć takie miejsca zwane miejscami przyjaznymi dzieciom. To są miejsca, gdzie te dzieci mogą przyjść, spędzić czas, otrzymać podstawową opiekę medyczną, jeżeli takowa jest potrzebna, ale przede wszystkim mają szansę na sekundę zapomnieć o tej otaczającej ich rzeczywistości.
2: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Mieszkańcy Szczecina czekają od lat na bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angermunde, a stamtąd przesiąść się na zastępczy autobus do Szczecina. To niewygodne rozwiązanie, mówią pasażerowie.
6: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. My mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przejechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
7: I czym przyjechaliście?
6: Pociągiem.
7: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką, czy?
6: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy w Zambii.
7: Pasywalk.
6: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około pół godziny, więc no, trochę czasu to zjadło.
7: To ile taka podróż zajęła w sumie?
6: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Połamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Passau a granicą z Polską ma zakończyć się w przyszłym roku. W międzyczasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie zorganizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
8: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii, nawet teraz jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
2: Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas